0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Minęła 2:13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

początku świata. Chodzę jak po różowej bajce. Liczyca nauczyła mnie bliskości. Wykarmiła ptasim mlekiem. Kocem otuliła. Kwiaty pod głową umościła. Okoliczności mnie nauczyła. Uroku dziewczyny nie pozbawiła. Podarowała nadludzką siłę i beztroską radość. Anioły ukochały mnie nad życie, a ja tańczę wciąż jak motyl. Żyję w dobroci, obficie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Minęła 4:32.
1: Owce, dziewice, dziewice, dziewice, dziewice.

Mamo, chciałżech do ciebie zaśpiewać. Spóźniłżech się. Ale wiem, że tego słuchasz.

Mamo, czemu odeszłaś? Nie żegnając się z żadnym naczyną. Czemu odchodząc nie dałaś żyć znaku? Odeszłaś tak całkiem po cichu. Tak srogi ból w mym sercu ostał. Odeszłaś tak całkiem cichutko. Tak srogi.

słońce zgasło dziś. Mamo, twój pieśń jest tu nić. Więc leć, leć do swojego Zimana.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki,

pyta i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time, łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie, ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód?

0: Minęła 5:35.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Can you still hear that sound?

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

przewiozę cię po mieście. W ten wieczór zawiozę cię dokąd zechcesz. Na Jelonki może, a może za Łomżę. Zawiozę cię dokąd zechcesz.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Praga.pl.
1: Radio Praga. Zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.
3: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
2: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy mam motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chcę przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu. W związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji. Przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło to do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: けどやで。
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jolanta Żygocka, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy, chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał, dołączają do nas coraz to kolejne kobiety, nowe projekty się pojawiają, mamy mnóstwo pomysłów, chcemy pójść do przodu, chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
3: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
2: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszech miar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
4: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk, to do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie. Tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów głosu poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak Pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do Państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Voice z zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
3: Jak dziś wygląda system opieki długoterminowej i jakie są jego największe bolączki?
2: Tak jak już wspominałam, my nie tylko starzejemy się jako społeczeństwo, ale również seniorzy się starzeją, to znaczy przybywa ludzi późnej starości, 80, 90, 100 latków. Żyjemy dłużej, ale nie zawsze jest to życie w zdrowiu. Przeciętny mężczyzna w wieku 65 lat ma przed sobą jeszcze około 20 paru lat życia, statystycznie rzecz biorąc, ale w zdrowiu już tylko 11. A zatem problemem jest starzenie się i co za tym idzie utrata zdrowia i utrata sprawności przez coraz większą grupę ludzi. Tym ludziom trzeba zapewnić wsparcie, bywa, że już nawet całodobowe. W tej chwili systemowe wsparcia dla osób starszych tracących samodzielność jest dalece niewystarczające. Ta opieka w przeważającej mierze spoczywa na barkach bliskich, no ale ci bliscy to też już są często osoby w wieku zbliżonym do wieku senioralnego, przy czym opieka nad starszym chorym człowiekiem jest naprawdę bardzo wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie. Tym opiekunom również trzeba pomóc. Oczywiście są pewne kroki robione w tym kierunku. Myślę tu na przykład o usługach sąsiedzkich. To jest nowy rodzaj usług takiego wsparcia społecznego wprowadzony ustawą. Weszło to w życie w listopadzie minionego roku. To są usługi, które mają być świadczone osobom, które skończyły 65 lat, mieszkają samodzielnie i potrzebują takiej pomocy w zakresie codziennych zakupów, drobnych spraw domowych. To jest na pewno krok w dobrym kierunku, no ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Poza tym to na pewno nie wyczerpie wszystkich potrzeb osób starszych. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, które uwzględniają to, że coraz więcej spośród nas starszych będzie wymagało opieki we wszystkich aspektach życia.
3: Jakich zmian wymaga polski system opieki długoterminowej?
2: System opieki długoterminowej powinien przede wszystkim umożliwiać osobom starszym jak najdłuższe przebywanie we własnym mieszkaniu, we własnym otoczeniu. To jest ważne dla starszego człowieka. Nie chcę się już odwoływać do starych przysłów, że się nie przesadza starych drzew, ale coś w tym jest. Ale to wymaga stworzenia systemu opieki takiej na miejscu, w domu, w miejscu zamieszkania seniora. Usługi sąsiedzkie, o których mówiłam, są jedną z takich form, ale na pewno one nie wyczerpują sprawy, bo takie usługi muszą być również zapewnione osobom już niesamodzielnym, osobom leżącym. To już wymaga wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, a zatem pomoc pielęgniarska, pomoc lekarska na miejscu w domu zamieszkania seniora. Niezależnie od takiej deinstytucjonalizacji usług, czyli rozszerzenia tej gamy usług w miejscu zamieszkania seniora, nie unikniemy jednak rozmowy o domach opieki, o domach seniora. Też należy je trochę odczarować. To nie muszą być umieralnie, tak jak to się jeszcze kiedyś mówiło. To powinny być domy, które osobom ciężko chorym, ale pozbawionym bliskich, zapewnią w tych ostatnich miesiącach, może latach życia, opiekę, empatię i poczucie, że takie, żeby nie odchodzili w samotności.
3: Jakiego rodzaju placówek potrzebujemy najbardziej w tym systemie?
2: Tak, naprawdę zważywszy tą rosnącą liczbę osób starych, należy powiedzieć, że potrzebujemy wszystkich placówek, zarówno domów opieki takich całodobowych, jak i domów wzorowanych na przykład na klubach seniora, czyli takich, w których osoby starsze mogą przyjść, spędzić parę godzin, zjeść gorący posiłek. Myślę, że tutaj liczba możliwych rozwiązań jest większa. Po prostu chyba samo życie będzie wymuszało nowe rozwiązania w tym zakresie.
3: Czy centra zdrowia 75+ to dobry pomysł i jak mają funkcjonować?
2: Usłyszałam kiedyś takie zdanie i to od jednego z profesorów medycyny, które często powtarzam. Brzmiało ono mniej więcej tak. Potrafimy leczyć choroby na poziomie europejskim, a może nawet światowym, ale ciągle jeszcze nie potrafimy leczyć pacjenta, zwłaszcza pacjenta starszego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie, a wynika ono z tego, że starszy pacjent nie ma takiej kompleksowej opieki. Nie ma lekarza geriatry, bo jest ich w skali całego kraju kilkuset przecież zaledwie, który by prowadził go. W istocie jest odsyłany od specjalisty do specjalisty, spędzając czas w kolejkach, wielomiesięcznych oczekiwaniach. Jest to takie bardzo dehumanizujące. Myślę, że Centrum Zdrowia 75+, czyli właśnie takie miejsce, gdzie starszy, a więc już często cierpiący na wielochorobowość człowiek, senior czy seniorka, znalazłby opiekę kompleksową. Znalazłby takie pochylenie się nad nim nie jako jednostką chorobową, ale jako nad człowiekiem, który cierpi na ileś tam schorzeń. To jest chyba pomysł, w którym powinniśmy iść.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach.

0: I też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
1: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
0: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni? Czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
2: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, no i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
0: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak, nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie, co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
2: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
4: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
3: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadne z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmian jakościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
4: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
3: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
4: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego? Czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
3: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy mimo wszystko, tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
4: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
3: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej strategii rozwoju kraju wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego, aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.
0: Kiki. Pozwól, że szepnę ci kilka słów, które utulą do snu, skleją powieki i sprawią, że następny dzień będzie jeszcze lepszym dniem. A więc jest taka dziewczyna, co chodzi nad rzekę i pali tam światła, gdy księżyc zatarcza, w cieniu się chowa. Czuje wdzięczność dla życia, słowa modlitwy nuci i wylewa czarodziejski płyn. Choć czasem się boi, jest bardzo odważna, choć czasem się

tak chciał. Ja nie wiem, że po tylu latach złączył dwa puzzle w jeden. Kiedyś dzieciaki, dziś dalej dzieciaki, lecz razem chodźmy się zestarzyć.

gwiazdy i trzymają kciuki, by ta niezwykła dziewczyna i ten dobry chłopak mieli wnuki. Lubię, że lubisz lubić i tak chyba wygląda szczęście. Łączymy palce, by stworzyć serce, póki mam czas. Będę cię tulił najdokładniej jak umiem, bo wszystko płynie, a fale są po to, żeby je łapać. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia rano. Będę na strzegu, chociaż nie ma przestrzeni.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm, startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet i jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
3: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
2: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze i o tym mówimy. Sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
3: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
2: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne, wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie, jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
3: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
2: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
0: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
0: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no, no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Doktor Kamil Jawgiel, geograf i hydrolog, Fundacja Wody Warta Hydronii. Sytuacja hydrologiczna Polski, obecna sytuacja hydrologiczna Polski jest, nie należy do najlepszych. Takim długofalowym skutkiem jest oczywiście zmiana klimatu, ale w tym sezonie, pomimo śnieżnej zimy, wchodzimy w sezon wiosenny, wiosenno-letni, sezon wegetacyjny. Tak naprawdę bez tych zasobów wodnych już teraz doświadczamy suszy rolniczej, obserwujemy opadające poziomy wód w rzekach i to prowadzi tak naprawdę do pogłębiającego się kryzysu wodnego w naszym kraju. Czyli bezśnieżna zima i niskie opady skutkują właśnie suszą w naszym kraju.
3: Czy niedobory wody mogą być coraz większym problemem?
2: Tak, niedobory wody mogą być coraz większym problemem w naszym kraju. Oczywiście zależy to od sektora, o którym mówimy. Myślę, że jednym z największych sektorów, którym te problemy dotyczą, jest rolnictwo, ponieważ tutaj potrzebujemy tej wody do nawadniania, a rolnictwo coraz więcej eksploatuje tych zasobów nieodnawialnych, zasobów wód podziemnych, zamiast czerpać tą wodę bezpośrednio z wód powierzchniowych. Więc tutaj ten problem będzie się pogłębiał. W ubiegłych latach doświadczaliśmy również problemów z niedoborem wody w naszych domostwach, w naszych mieszkaniach, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach. Ktoś powiedzieć, że corocznie około 200-300 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce apeluje o krytyczne ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców.
3: Czy te niedobory będą wpływać na codzienne życie gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa?
2: Tak, te niedobory będą wpływać na codzienne życie i funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Woda jest jedyną substancją na Ziemi, która z jednej strony jest niezbędna do naszego życia, ale również jest niezastępowalna przez inne surowce, inne medium czy inne substancje. Dlatego niedobory wody będą wpływały na dalsze negatywne konsekwencje, co bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia, zagrożenie dla gospodarki, ograniczenie produkcji w tym zakresie.
3: Co można w takim razie zrobić, aby poprawić sytuację?
2: Odpowiedzią na to pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jest szeroko rozumiana retencja, która uznawana jest przez specjalistów zajmujących się wodą za takie remedium czy panaceum na wszystkie problemy związane z wodą. Od suszy przez powódź po niedostateczną jakość wody. No i tutaj znaczenie oczywiście ma przede wszystkim taka retencja naturalna, czyli kreowanie rozwiązań opartych o naturę. Renaturyzacja rzek, odtwarzanie obszarów podmokłych, torfowisk, ogrody deszczowe czy niecki retencyjne w miastach. No i też również w kontekście przeciwpowodziowym, szczególnie w górach, ta twarda, taka strukturalna retencja wód opadowych.
4: Rafał Bolecki, firma Nestle, Business Executive Officer.
3: Czy woda staje się zasobem strategicznym?
4: Woda jest, staje się zasobem strategicznym. Dlaczego? Spójrzmy na to, gdzie jesteśmy jako Polska. Jesteśmy na pograniczu stresu wodnego. Mamy 80% zasobów wodnych zagrożonych. Potęgują to jeszcze zmiany klimatyczne, które powodują, że mamy coraz większy dostęp z jakością wody. I teraz to przekłada się na już konkretne działania, które muszą się zacząć od patrzenia na wodę jako zasób strategiczny. Dzisiaj jeszcze pokutuje bardziej reaktywne, kryzysowe zarządzanie zasobami wodnymi, a potrzebujemy przejść do systemowego działania długoterminowego. Działania, które połączy biznes, połączy wszystkich interesariuszy po to, aby rzeczywiście dbać w bardzo świadomy sposób, zarządzać zasobami wodnymi.
3: Jakie działania powinny być podjęte, aby chronić zasoby wodne?
4: Potrzebujemy zdecydowanych działań. Ja to nazywam, jeżeli woda traktowana będzie jako zasób strategiczny, potrzebujemy tak zwanej, mówiąc wprost, służebności dla dobra wody. I teraz Są przykłady wielu dobrych działań, które łączą biznes, naukę i samorządy. Takim przykładem jest program na Łęczowianki Water Regeneration, który wychodzi poza działania w fabryce, gdzie budujemy systemy zamknięte, po działania, które dbają o cały ekosystem wodny w okolicy i u źródła na poziomie zlewni. Woda, rzeka Bystra jest dla nas strategicznym zasobem, o który dbamy, a to również przekładamy na bardzo dobre rozumienie lokalnej społeczności i działania, które wspierają lokalną społeczność. I tutaj mamy ekspertów, którzy nas wspierają, mamy samorządów, które nas wspierają i też mówią, co jest potrzebne, jakie działania potrzebujemy i łączymy siły, aby rzeczywiście dbać i regenerować zasoby wodne w lokalnym ekosystemie.
3: I teraz przejdziemy do tego, co wy robicie. Jakie projekty realizuje Nestle Waters, aby regenerować zasoby wodne?
4: Najważniejszym dla nas projektem, strategicznym projektem jest Water Regeneration. To jest projekt, który zaczyna się od samego strategicznego patrzenia. On jest integralną częścią naszej strategii, nie tylko lokalnej, ale globalnej. W skrócie, to jest zobowiązanie, że regenerujemy, odnawiamy zasoby wodne na takim poziomie minimum, który zużywamy w procesie produkcji. I dzisiaj już podjęliśmy działania, konkretne inicjatywy, które pozwalają nam ten cel w 100%, a nawet więcej realizować. I to są działania inwestycyjne w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to są działania wspierające lokalne społeczności, łączące samorządy, ekspertów jak Hydroni i biznesowych ekspertów i działamy do przodu, aby rzeczywiście ten cel osiągnąć i tak naprawdę zregenerować i mieć dobrej jakości wodę w lokalnej społeczności.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap Deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w

0: Radio Praga.
1: Cenowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15 lub 20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie, wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać, chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
2: A jeżeli mieszkam w bloku?
1: No, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry, czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera, więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania i tego jestem dużym zwolennikiem.
3: Radio Praga.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Robert Dowhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
4: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
3: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamyka im się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś Dom wariatów, za przeproszeniem.
0: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt, nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie, patrzmy Liga Mistrzów piłce nożnej, na bardzo wysokim poziomie, korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza, funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
4: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
0: No jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
3: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
2: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
3: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
2: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
3: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
2: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
3: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
2: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
3: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
2: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
3: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
2: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować. Bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w niektórych nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska i jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
3: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
2: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

0: podobały pannie się zaloty, które zafundował jej ten zwierz, więc tańczy z misiem po dziś dzień.
1: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
3: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
4: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne. Więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
2: Poziom pozostałości na przykład substancji chemicznych, pestycydów musi być poniżej poziomu, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej. To są tak zwane maximum level of residuals, MRLs i one w Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie ustawione, wielokrotnie, w wielu wypadkach nawet 10-krotnie niższym niż w innych krajach. I towary importowane z tych innych krajów muszą spełniać te wymogi. Komisja zapowiedziała zwiększony monitoring przepływu towarów rolno-spożywczych co do jakości, co do również wolumenu, a jednocześnie zwiększone kontrole tej importowanej żywności. Także to, myślę, powinno uspokoić i konsumentów, i producentów. Myślę, że praktyka pokaże, że te obawy są daleko na wyrost, bo Mercosur to nie jest coś takiego, że to się dopiero rynek otworzy. Ten rynek już funkcjonuje i na przykład Polska importuje 3,5 miliona ton pasz wysokobiałkowych z właśnie Mercosur i nic tutaj złego się nie dzieje.
3: Tutaj jako Polska też stawiamy na dodatkowe kontrole na granicach, sprawdzanie jakości, bo konsument

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa, to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Młodzi ludzie nie różnią się bardzo znacząco od nas dorosłych, jeśli chodzi o definiowanie dobrego życia. W takich badaniach, które mamy dostępne, które czytamy, widzimy, że bardzo często dla nich ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, niezależność. Ta niezależność jest bardzo szeroko definiowana, to jest i niezależność finansowa, bo jeśli młodzi ludzie pracują, to głównie, żeby mieć niezależność finansową, to jest także niezależność od jakichś norm rodzinnych czy części norm społecznych, które młodzi ludzie siłą rzeczy kontestują w okresie dojrzewania. Natomiast dla nich przede wszystkim ważna jest rodzina, przyjaźń, bliskość i relacje.
3: Jakie aspekty życia są obecnie najważniejsze dla młodych ludzi?
2: Z oczywistych powodów to, czym młodzi ludzie najbardziej się interesują, to jest system edukacji, to jest to, co dzieje się z nimi w szkole. Mamy przecież obowiązek szkolny przez 12 lat. Młodzi ludzie muszą, a nie tylko chcą być w szkołach, więc zależy im na tym, żeby szkoła była bliska ich potrzebom, bliska ich oczekiwaniom, ale że też uczyła ich rzeczy, których oni uważają, że potrzebują. Tutaj trzeba przyznać, że szkoły oceniają bardzo, bardzo krytycznie. Pewnie bardziej krytycznie niż to w praktyce wygląda, więc mamy tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o upewnienie się, że młodzi ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, ale też, że widzą potrzebę uczenia się tego.
3: Jak odbierają polski system edukacyjny? Czy czują się w nim dobrze?
2: Widzimy, że polska szkoła dobrze albo bardzo dobrze radzi sobie z uczeniem umiejętności podstawowych, takich przedmiotowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego, myślenia w naukach ścisłych. Znacznie trudniej jest polskiej szkole rozwijać u uczniów takie umiejętności pozapoznawcze, społeczne, emocjonalne. W tym zakresie polska szkoła na tle innych krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego radzi sobie relatywnie gorzej. Więc jeżeli widzimy jakąś potrzebę interwencji w systemie, to właśnie w takim zakresie, żeby szkoła lepiej uczyła współpracy, lepiej uczyła regulacji emocjonalnej, lepiej uczyła zarządzania stresem, żeby budowała asertywność, żeby rozwijała ciekawość młodych ludzi. Bo tutaj mamy chyba więcej do zrobienia niż jeśli chodzi o nauczanie matematyki i języka polskiego.
3: Jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacyjnym, aby poprawić dobrostan młodzieży?
2: Dobrostan młodych ludzi w szkole zależny jest przede wszystkim od tego, w jakich oni są relacjach. I wiemy, że te relacje i na poziomie uczeń-uczeń, i na poziomie uczeń-nauczyciel młodzi ludzie oceniają dosyć krytycznie. Więc jeżeli jest jakaś jedna dźwignia, która pomogłaby nam w istotny sposób zmienić poczucie dobrostanu młodych ludzi, to właśnie zajęcie się tym, co nazywamy szkolnymi relacjami, czyli tym, jak młodzi ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, czy się szanują, czy są sobie życzliwi. To jest wątek o ogromnym znaczeniu dla poczucia dobrostanu młodych ludzi w szkole, ale też tego, jak czują się z nauczycielami. Czy widzą wśród nauczycieli osoby, które pomogą im w każdej sytuacji, czy widzą wśród nauczycieli osoby, którym zależy na ich sukcesie, także edukacyjnym. Więc to są te aspekty, w których w moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć działania.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, to jest Waszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Funky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
4: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
3: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
4: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych albo i przepisy się zmieniły. Więc wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
3: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
4: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.

0: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie. Bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył, bochny jak z mąki słonecznej kołacze. Kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrza. A kromkę masy

Pik, pik, pik, pik, pikają piny. Czasy podziemia lecą nad godziny. Laskają z barów, parów wyjadacze. Wolności szłem chcą ego drapacze. A kuprykacze w ogrodzie na chłodzie tańczą lambadę nad pity odpadem. Z Bogiem, smogiem nad Wisłą cud. Zdejmują maski i jarają jak z nut. Epuzerów chmara jara na bulwarach. Goni za modą, syrena z brodą. Młode langusty, tłusty chłosta bit. Gruby melanż teraz, a od rana fit. Hece na placu, na kacu bunt. Do rekordu brakuje sekund. A Zygmunt czule pieści

0: Witajcie, drogie słuchaczki i słuchacze. Tutaj kolejne wydanie audycji Folkomat. Za sterami DJ Ginia,
1: DJ Lucianescu i DJ Pysio, a dzisiaj mamy folkowe uzupełnienie Dnia Dziecka, czyli audycji wczorajszej. Ale zanim przejdziemy do muzyki granej przez dzieci, dla dzieci oraz przez dorosłych dla dzieci i z kraju i ze świata, bo taki mamy dzisiaj plan, to cofniemy się jeszcze na chwilę do poprzedniej audycji naszej, gdzie omawialiśmy korzenie Europy oraz 30-lecie pisma folkowego.
0: Tak, i chcemy tutaj puścić utwór live Orkiestry Świętego Mikołaja. Oj, siadaj, siadaj, znaną pieśń ludową.
1: Tak, związaną z weselem, no bo żeby były latorośle, to najpierw dwoje ludzi musi się mieć ku sobie.
0: Tak, jak
1: i
0: najbardziej.
1: Potem muszą się ładnie sparować i wtedy potem mamy już granie dla dzieci też.
0: W każdym razie Mikołaje mieli bardzo fajny koncert na Jarmarku Kultury Urzecza.
1: I mieliśmy ten utwór puścić w poprzedniej audycji, ale jakoś tak nam umknęło i się nie zmieścił do końca, więc taki mały bonusik do audycji poprzedniej.
0: Mały bonusik i serdecznie zapraszamy, bo atmosfera była gorąca, mimo że dzień był wtedy chłodny.
1: Czyli ta kawka, herbatka, siadamy przed radiami albo jak jesteśmy gdzieś na mieście, to tam podkręcamy dźwięk w słuchaweczkach i słuchamy.
2: Siadaj, siadaj, kochanie moje.

0: A my przechodzimy już do głównego naszego dzisiejszego tematu, czyli folku dziecięcego w bardzo różnym podejściu.
1: Tak, i będzie to zarówno folk grany i śpiewany przez dzieci, jak i
0: dla dzieci,
1: tak. Także w różnych tutaj
0: opcjach, wersjach
1: albo grany przez dzieci już in memoriam, jako jakiś taki, taka forma upamiętnienia rodzica, który odszedł na przykład.
0: Też będzie dzisiaj.
1: Także bardzo tutaj jest to. Oczywiście staramy się, żeby ten mianownik tutaj folkowy wszędzie się pojawiał.
0: Będzie parę retrospekcji i właśnie od takiej zaczniemy. Cofamy się do ferii zimowych 1988 roku. Ukazała się wówczas... To znaczy ukazało się troszkę później, ale nagrywana wówczas była płyta o tytule Małe WW.
1: Tak, to płyta właśnie nagrana przez zespół WW, w której nagraniach jeszcze wzięła udział również Fiolka Najdenowicz i Józef
0: Balkan
1: Gawrych.
0: Tak, tak, Balkan Electric i Józef Gawrych jako muzyk sesyjny.
1: Tak, i to po prostu była płyta zespołu WW dla dzieci, na której również właśnie występowały
0: muzycy dorośli.
1: Występowali muzycy dorośli, ale też
0: dzieci
1: część...
0: związane z zespołem WW.
1: Tak.
0: No i tutaj było to o tyle ciekawe, że to była nieco inna płyta niż Fasolki czy młoda Natalia Kukulska.
1: Tak, tak.
0: Tutaj było połączenie muzyki dorosłej i muzyki dziecięcej, ale jednocześnie była bardzo duża dawka etno, ponieważ płyta Małe WW była pełna muzyki również afrykańskiej, azjatyckiej, co było bardzo ciekawe i bardzo nowatorskie. Były też elementy hip-hopowe i skreczowe, co wówczas w muzyce dziecięcej w Polsce było praktycznie niesłyszalne. Dopiero tutaj Wagiel bardzo fajnie tym wszystkim zakręcił i pamiętam te nagrania Małego WW to w 50-15 były potem puszczane w telewizji i było to coś nowego, jeśli chodzi o muzykę dziecięcą.
1: No na pewno, bo wydaje mi się, że przedtem to bardziej ta muzyka dziecięca to właśnie tak jak mówiłeś, były te fasolki, czyli takie utwory stricte jakby też w tematyce dziecięcej.
0: Tak, no jakby w brzmieniu dzieci, bardzo dziecięcym.
1: Dzieci jakby były autorami, wykonawcami.
0: Takie a tutaj kawałki w stylu czołówki do domowego przedszkola.
1: Tak, a tutaj to tak trochę jakby potraktowano te dzieci bardzo tak poważnie i już wykonywały takie piosenki jakby bardziej dla dorosłych też.
0: Tak, i ta płyta przetarła tego typu granie i tego typu łączenie siły młodych ludzi z muzykami już, że tak powiem, otrzepanymi mocno w naszej scenie. Także przed nami utwór Indianie na tapczanie. To jest drugi utwór z pierwszej części płyty Małe WW.

0: A my z roku 1988 przeniesiemy się do roku 2017, kiedy powstała formacja Czereśnie, zresztą już u nas grywana.
1: Tak, Czereśnie już u nas były i to chyba nie jeden raz. No, ponieważ tutaj też Czereśnie są powiązane bardzo z postacią, tak, z postacią Andrzeja Zagajewskiego, czyli tutaj muzyka właśnie też jednego, znaczy no,
0: lidera. Powiedzieć,
1: liderem tej formacji
0: Hańba.
1: I właśnie tutaj Andrzej miał zresztą takie doświadczenie już od najmłodszych lat, bo tam chyba, już nie pamiętam, ale z bratem chyba zakładali jakiś zespół Ziemniaki, jeszcze chyba też w przedszkolu.
0: Tak.
1: W każdym razie myślę, że to też tutaj ten projekt Czereśnie to właśnie taka dziecięca odsłona twórczości.
0: Ale też bardzo dalekie nawiązanie do big beatowej formacji Śliwki z lat 60.
1: No tak, a chociaż nie wiem, czy takie tutaj akurat
0: znaczy nie
1: to
0: wprost,
1: było
0: ale generalnie w pewnym sensie też kontynuacja. Czereśnie wydała już 5 płyt długogrających. Ostatnie to Czereśnie w mieście w 2024. Czereśnie w swojej twórczości dla dzieci nawiązują tak do folkloru miejskiego, jak i do muzyki świata. Więc żeby nie przedłużać, przed nami utwór Chodź na rower.

0: Czereśnie to bardzo zacny przykład, jak z takiej muzyki punk folkowo-miejskiej można zrobić dobry materiał dla dzieci, ale również scena muzyki tradycyjnej ma bardzo ciekawą ofertę dla najmłodszych, jeśli chodzi o wydane płyty i granie muzyki na żywo.
1: Tak, no jest dużo takich projektów. My dzisiaj skupimy się na omówieniu
0: Tych, które się nam najbardziej spodobały.
1: tak, tych, które no, są takie naszym zdaniem najciekawsze. No i tutaj nie sposób nie wymienić płyty Tęgie Chłopy, Rakieta.
0: Która nagrywana była w latach 2020-2021, ukazała się jesienią 2021 roku.
1: I to jest, ta nutka jest sygnowana jako wartościowa muzyka dla dzieci, zakorzeniona w tradycji.
0: No i tutaj trzeba naprawdę chylić czoła przed Tęgimi Chłopami, bo zrobić muzykę tradycyjną tak, żeby zainteresować dzieciaki, to trzeba było umieć, a im się to udało.
1: No tak, no tutaj w ten projekt były zaangażowane też takie osoby, które już długo siedzą w środowisku nuty tradycyjnej.
0: Też ludzie, którzy mają dzieci, więc wiedzą,
1: Tak,
0: jak z nimi
1: więc
0: rozmawiać.
1: też po prostu też na pewno trochę własnych doświadczeń w to włożyli. I płyta też była seria potem koncertów tutaj
0: Związanych z
1: specjalnie
0: tą
1: dla
0: płytą.
1: właśnie takich koncertów
0: Tak.
1: familijnych. To jest bardzo fajne. Tutaj współproducentem nagrania było RCKL, czyli Radiowe Centrum Kultury Ludowej, i właśnie ta płyta się ukazała w serii Źródełko.
0: Tak, muzyce
1: Także
0: skierowanej dla najmłodszych.
1: taka, tak. No i myślę, że to jest taka ciekawa tutaj propozycja, bo też przypomnimy, że tutaj osoby związane właśnie z Janusz Prusinowski, kompania, no to w ogóle jest ten słynny teatrzyk Słuchaj Uchem, o
0: Tak,
1: którym też
0: też
1: będziemy
0: będziemy za chwilę
1: mówić,
0: mówić.
1: bo te projekty się oczywiście przenikają, bo tutaj
0: Oczywiście,
1: muzycy
0: oczywiście, jak
1: biorą udział i
0: najbardziej.
1: w jednym, i w drugim, także.
0: Dobrze, to posłuchajmy może Tęgich Chłopów utwór Mamo z płyty Rakieta, a potem przejdziemy do twórczości Kai i Janusza.

0: teraz teatrzyk Słuchaj Uchem. Projekt powstał w roku 2007.
1: Tak, to projekt stworzony przez Kaję i Janusza Prusinowskich. Projekt, w którym uczestniczył również muzycy Janusz Prusinowski Kompania, no i w tym między innymi właśnie Piotr Piszczatowski.
0: Tak, tutaj w ramach teatrzyku Słuchaj Uchem pojawiło się kilka przedstawień, między innymi Kusy Janek, gdzie się podział Kusy Janek, kołysała mama smoka, ptasie weselo i podwórko z mazurkami. To były przedstawienia dla dzieci z towarzyszeniem oczywiście muzyki tradycyjnej. Z tego ukazały się co najmniej dwie płyty, kołysała mama smoka i Kusy Janek. I tam materiałem były kołysanki, piosenki i wiliczanki obecne w tychże przedstawieniach.
1: Czyli to taki był folklor dziecięcy, też przypominanie tego, co kiedyś było, bo tutaj właśnie Prusinowcy też piszą o tym, że to no, przypominali też te zabawy, które były z ich lat młodości.
0: Tak, tak. I pamiętam nawet kiedyś na Muzykancie był taki temat, padło pytanie o to, kto z dzieciństwa pamięta takie wyliczanki w przedszkolu różnego rodzaju i część z nich oczywiście tutaj została wykorzystanych, bo ich, tych wyliczanek było bardzo dużo, no tam się lokalnie różniły. Część z nich nawet pod ówczesne wydarzenia, które się działy, potrafiły być. Ja pamiętam po Czernobylu też tam część tych wyliczanek dziecięcych się zmieniła, tam bo o napromieniowaniu było w niej, pamiętam to już u nas w szkole, ale wiem, że od kolegi, który miał młodszego brata i właśnie któregoś dnia jego brat przyniósł z przedszkola taką wyliczankę też, to taka sytuacja. Tutaj oczywiście bardziej ludowe te wyliczanki są, natomiast my posłuchamy sobie takiego utworu Graj Gracyku z płyty Kai i Janusza Prusinowskich.

0: A teraz przechodzimy do prezentacji bardziej folkowych brzmieniu projektów dla dzieci.
1: Dzisiaj zaczynaliśmy od płyty Małe WW, natomiast teraz pewnego rodzaju kontynuacja tego, co kiedyś zrobiło WW, formacja, która nazywa się Mała Orkiestra Dni Naszych i związana jest jak najbardziej z folkowo-szantową Orkiestrą Dni Naszych.
0: Tak, to przypomnijmy tak w skrócie, że to Orkiestra Dni Naszych to zespół, w którym liderem był Jurek
1: Kobyliński do
0: Kobyliński
1: dzisiaj
0: i do dzisiaj
1: oczywiście
0: jest.
1: jest, natomiast w Małej Orkiestrze Dni Naszych on się zajmuje głównie komponowaniem utworów, masteringiem i generalnie 12 płyt już się ukazało tejże formacji. Najnowsza to rok 2026, płyta Geny, z której za chwilę zagramy utwór. No i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to jest szeroko rozumiany folk, bo to jest no oczywiście brzmienie folkowe w tym takim naszym rodzimym znaczeniu. Natomiast oni też grali troszkę i rockowych rzeczy, i takich bardziej popowych, no generalnie dla dzieciaków. I tutaj grają i muzycy z dorosłej Orkiestry Dni Naszych, ale również dzieciaki. Także podobnie trochę jak WW i Małe WW.
0: Znaczy, też jest ciekawe, że tutaj jest to dużo jest też takich piosenek edukacyjnych.
1: Tak.
0: To jest, myślę, że bardzo, bardzo fajne. No, tutaj mniej oczywiście odwołują się do folkloru niż na przykład Tęgie Chłopy
1: No nie, no zdecydowanie jest to i
0: czy
1: trochę inna
0: Teatrzyk
1: scena.
0: Słuchaj Uchem. To jest inna scena.
1: Ale uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo to wyszło ze środowiska muzyki szantowej,
0: Tak, no właśnie, że
1: które też jest folkiem.
0: zapomnieliśmy dodać, że to właśnie tutaj Orkiestra Dni Naszych to przede wszystkim znana w kręgach takich szantowych.
1: Zresztą początki Małej Orkiestry Dni Naszych to rok 1995. Także też już trochę czasu to trwa i te dzieciaki już trochę podrosły niektóre, prawda?
0: No tak, to już podobno 30 lat wspólnego śpiewania, a może tutaj taką ciekawostkę powiemy, że tutaj część z tych piosenek, znaczy część też płyt, honorowym tutaj patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz też Jurek Owsiak i WOŚP.
1: Zgadza się.
0: I tak samo też kilka piosenek tutaj tej małej orkiestry Dni Naszych znajduje się w programach szkoły
1: Nauczania,
0: podstawowej.
1: podręcznikach dla trzeciej, czwartej klasy, co też bardzo zacnie, bo ten folk jakoś nam tutaj ładnie do tego programu nauczania wszedł.
0: Tak, no i myślę, że też jest ważne, że tutaj autor, no jeżeli sobie na przykład wygooglacie tutaj, to autorzy wyrażają zgodę właśnie na to
1: Niekomercyjne wykorzystanie.
0: niekomercyjne wykorzystanie przez instytucje kultury, szkoły i tego typu właśnie.
1: No jak na przykład chcecie pośpiewać z dzieciakami, to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie zrobić to na podstawie Małej Orkiestry Dni Naszych. To co, dzisiaj bardzo fajny utwór, który też nawiązuje też
0: Tak,
1: trochę do Dnia
0: do
1: Kota.
0: Dnia Kota, no i naszych ulubionych zwierząt. Dzisiaj kotek, jutro lew.
1: Słuchamy, Mała Orkiestra Dni Naszych z tego roku.

0: A teraz trochę zmienimy klimat, zarówno brzmieniowy, jak i mentalny.
1: Tak, Kazik Staszewski no, nie jest już dzieckiem. Zdecydowanie nie jest już dzieckiem. Jest już starszym panem, tak jak ja. Natomiast Kazik Staszewski jest synem Stanisława Staszewskiego, polskiego, warszawskiego songwritera, pieśniarza, człowieka, który na swój sposób też tworzył taki folklor w czasach PRL-owskich i on starał się też troszeczkę humoru wprowadzać do tego wszystkiego, ale też i dużo takiej nostalgii, dużo takich klimatów balladowych. No i tutaj ciekawa rzecz, ponieważ z tego co wiem i z tego co generalnie, bo wiadomo, to Kazik ze swoim ojcem to tak troszkę jak Maurice Jarre i Jean-Michel Jarre. No nie do końca tam to były, że tak powiem, no trudne to były relacje. Natomiast Kult wydał dwie płyty, Tata Kazika 1, Tata Kazika 2. Pierwszy album ukazał się 29 kwietnia 1993 roku i był bardzo folkowy w gruncie rzeczy. Nawet jeśli chodzi o brzmienie Kultu, zresztą Kult często nawiązywał do folkloru miejskiego czy klimatów folkowych. Także Kult można spokojnie nazwać kapelą folkową, w tym znaczeniu folk americana, tylko naszą rodzimą warszawską. Natomiast na tej płycie znalazł się przegenialny utwór, który jest no legendarny, jeśli chodzi o nawet granie, nie tylko ogniskowe, ale w ogóle Inżynierowie z Petrobudowy. Ten utwór graliśmy kiedyś dawno w oryginalnym wykonaniu pana Stanisława, natomiast teraz przed nami jego syn. A jako, że dnia, no, Kazik zawsze pozostanie dzieckiem pana Stanisława, nawet jak będzie miał 100 lat i więcej. Oczywiście życzymy do życia tak pięknego wieku. Natomiast teraz przed nami słynni Inżynierowie z Petrobudowy. Co ty na to?
0: No to posłuchajmy.

niech brzękną szkła. Przed nami naród odkrywa głowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła, budowniczowie na 120.

0: niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102.
1: A teraz coś z naszego podwórka.
2: A dokładnie z klubu turystycznego Jarema, do którego należymy od lat i z którym współpracujemy. Tu pozdrowienia dla naszego DJ-a Pepe.
1: Jak najbardziej, dla wszystkich Jaremowiczów.
2: I podczas jednego z pokazów Jaremy Pepe bonusowo zapodał utwór Pomidorowa, Jasi Tabak. I okazuje się, że nowe pokolenie Jaremy tańczy i śpiewa. I do tego tematu będziemy wracać oczywiście w naszych audycjach. Jest w ogóle taki pomysł, żeby Jasię Tabak zaprosić do audycji. Zresztą nie tylko ją, bo w Jaremie nie tylko Jasia Tabak śpiewa z najmłodszych tutaj przedstawicieli klubu Jarema. I bardzo dobrze, bo to jest trochę folk, to jest nie do końca folk, trochę alternatywy, ale jest to bardzo ciekawe. Jasia Tabak na walentynki zeszłoroczne nagrała utwór Pomidorowa. O takiej właśnie już bardziej takiej nastoletniej, prawda, miłości i tak dalej, bo to walentynki to właśnie tutaj bardzo przy nastoletnim wieku się rozwijają. I stało się to hitem internetu, żyje własnym życiem i jest bardzo takim fajnym w sumie utworem, który nawiązuje też trochę do naszej audycji kulinarnej.
1: Tak,
2: wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki utwór jest.
1: Która jeszcze się nie wydarzyła, ale mamy ją ciągle w planach.
2: To znaczy jedna audycja już była. Natomiast
1: o, będziemy
2: kontynuować temat, oczywiście za czas jakiś. No ale teraz mamy Dzień Dziecka, więc tutaj jedna z najwybitniejszych przedstawicielek młodej Jaremy, tak, Jasia Tabak Jaremy. I piękna pieśń o zupie pomidorowej, którą zresztą bardzo lubimy.
3: Dobra, to będzie piosenka o zupie pomidorowej, także proszę być na nią gotowy. W Polsce udane związki są jak pomidorowa, taka wiecie, z prawdziwych pomidorów. Tutaj jakiś jest gość, który mówi:
4: kochasz mnie?
3: A ja wtedy mówię: pomidor. No i możemy zacząć śpiewać.

0: A żeby nie było tylko po polsku, to przeniesiemy się do brzmień zagranicznych troszeczkę. No i zaczniemy od Rumunii.
1: Tak, tu będzie, widzę, taki
0: secik manelowo,
1: tryptyk, ale nawet nie tryptyk,
0: więcej,
1: ale...
0: Więcej, czterotryp.
1: Właśnie nie wiem, czy...
0: Zrobimy tak, dwa razy po dwa zrobimy.
1: Chyba tak. No, na początku tutaj uwielbiana przez ciebie Denisa. Czy,
0: tak, no
1: czy
0: niestety
1: ona
0: już
1: nagrywała...
0: jest po tamtej stronie, natomiast ona zaczynała swoją karierę jako dziecko. Dość dużo utworów nagrała, zanim osiągnęła wiek 18 lat. Później oczywiście kontynuowała swoją karierę, natomiast te najbardziej folkowe jej utwory to na początku został właśnie nagrany pod czujnym okiem wujka Florina Peszte, który tutaj zadbał, żeby tego etno sporo było w tym brzmieniu. Zresztą Florin zawsze dużo etno wkładał do Manele, za co jestem mu bardzo wdzięczny oczywiście, bo bardzo fajnie to brzmiało i do dzisiaj to jakby w Manele jest. Natomiast później Denisa jeszcze nagrała płytę Dordy Mama, czyli tęsknota za matką, swoją najbardziej folkową płytę, już jako pełnoletnia pieśniarka. Natomiast my na początek cofniemy się właśnie do tego, można powiedzieć, w pewnym sensie bollywoodzkiego brzmienia Denisy, bo ona na początku bardzo dużo tych hinduskich klimatów u siebie miała, bo Florin tutaj mocno dbał o to, żeby te korzenie hinduskie były w jakiś sposób prezentowane, no bo jednak Cyganie rumuńscy mają dużo wspólnego z Indiami i to bardzo fajnie zostało w tym pokazane. Także pierwszy utwór, którego posłuchamy, to Chesuflet Ai, Denisy, bardzo zacny, taka ballada folkowa.
1: A ja bym jeszcze przy okazji tutaj pytanie do ciebie, czy może wiesz, no bo wiadomo, że zgłębiałeś tu twórczość Denisy, czy Denisa nagrywała w ogóle z dziećmi jakieś piosenki?
0: Wiesz co, nie, ale występowała często dla dzieci romskich i nie tylko. I czasami się zdarzało, że jakieś uzdolnione dziecko zostało zaproszone na scenę i wykonało wspólny utwór z Denisą. Są takie nagrania na YouTubie. Natomiast jeśli chodzi o uzdolnione dzieci romskie, to drugi utwór, którego posłuchamy, to Made in Romania i młody jeszcze wówczas nieletni Ionuț Cercel z klanu Cerceli, czyli Kolczyków, bo Cercel to znaczy Kolczyk, bardzo znana rodzina Romów rumuńskich grających muzykę manele i folk. Zresztą w Polsce też mają swoje jakby część gałęzi. Z tego, co wiemy. Utwór Made in Romania stał się na tyle znany, że niedawno całkiem został przypomniany przez Loredanę Grozę a propos mistrzostw w piłkę kopaną i reprezentował Rumunię. To DJ Pepe zresztą grał mundialowe kawałki. Tam Made in Romania jeszcze raz się pojawi jako Haide Romania, czyli Rumunio do przodu, prawda? I tutaj zagramy ten utwór w wersji oryginalnej, czyli tej pierwszej. Czyli jeszcze raz, Denisa Chesuflet Ai w takim bardzo heartbreakerowym, nastrojowym utworze. No i Ionuț Cercel właśnie w tym Made in Romania. To pierwszy set rumuńskiego grania dziecięcego.

0: Drogi mężu, a kogo zaprezentujemy w drugim secie rumuńskim?
1: I tu będzie bardzo ciekawa sprawa, ponieważ na początek Lija Ciutak, bardzo młoda, no dziecko jeszcze, dziewczynka reprezentująca muzyka popularna w utworze Romania Mia. I tam jest bardzo fajny tekst, że moja Rumunia jest również twoją Rumunią. Taki bardzo pozytywny i bardzo otwarty na świat tekst. No i oczywiście będzie też Vanessa Eve, czyli córka naszej przyjaciółki Soriny Chełdzi. I tutaj można stwierdzić właściwie 100%, że Vanessa Eve jest najmłodszą manelistką w tej chwili w Rumunii, ponieważ już występuje ze swoją mamą na scenie. Tutaj będzie utwór, który będzie się nazywał Deskideusza Kopile i to jest bardzo ładny teledysk też zrobiony do tego, kiedy we wspólnym teledysku występuje mama, babcia i córka.
0: Wow, to tak trójpokoleniowo.
1: Trójpokoleniowo, bo Sorina oczywiście bardzo nawiązuje do tradycji ludowych w swojej twórczości i bardzo sobie to cenimy. No i tutaj taki żarcik krąży, że młoda Vane, czyli Vanessa, to jeszcze w brzuchu matki śpiewała i tańczyła.
0: No, na pewno już słyszała, jak mama tam śpiewała albo słuchała jakichś ciekawych, no, może niekoniecznie folklorystycznych rzeczy, ale na pewno taki...
1: Tak, z tego co wiemy, to Vanessa już nagrywa swoje utwory dla dzieci, natomiast my właśnie posłuchamy sobie wspólnego nagrania Soriny i Vanessy, co też jest ciekawe o tyle, że w przypadku sceny Manele, to muzycy Manele w sumie no, czasem występowali ze swoimi dziećmi, ale nie aż tak młodymi. Tutaj Sorina zrobiła taką naprawdę nową rzecz, jeśli chodzi o tę muzykę. Posłuchajmy. Lija Ciutak, Romania Mia i Sorina Chełdzi, a Vanessa Eve, Deskideusza Kopile.

0: Radio Praga. A teraz przenosimy się na Islandię, wyspę jak wulkan gorącą.
1: Tak, tak, bo to z reguły Kuba była jak wulkan gorący, ale pamiętam, że kiedyś a propos artykułu o Björk w poczytnym wówczas czasopiśmie Rock'n'Roll, jak byłem jeszcze młody i już kończyłem bycie dzieckiem i zaczynałem być takim bardziej już nastoletnim fanem metalu i rocka, to w czasopiśmie Rock'n'Roll przeczytałem o Islandii jak wulkan gorący a propos Björk i The Sugar Cubes wtedy. Natomiast nie wiedziałem jeszcze wówczas, że Björk zaczynała swoją karierę jako dzieciak i zaczynała folkowo. Taka sytuacja.
0: No tak, no ja powiem szczerze, że nie za bardzo tutaj śledziłam, znaczy ona nie należy do moich ulubionych artystek.
1: No ale w każdym razie jest ciekawa i specyficzna i okazało się, że Björk, jak była jeszcze bardzo, bardzo młodym dzieckiem, to wśród wielu utworów, które wówczas nagrała, nagrała utwór o bardzo trudnym tytule, który staram się teraz przeczytać, Arabadren Gurinen. I tego właśnie utworu sobie posłuchamy, bardzo folkowego.

0: Teraz przeniesiemy się na pogranicze niemiecko-francuskie, ale klimat muzyczny będzie bardzo podobny, jak za chwilę usłyszycie.
1: Tak, cofamy się o 50 lat. Rok 1976, młodziutka Sandra, która wtedy jako dziecko występowała jako Sandra Ann. I będzie utwór z tamtego właśnie czasu, Ich bin noch ein Kind. Tak się będzie nazywał ten utwór. I Sandra nagrała taką płytę dla dzieci trochę, inaczej, może nie w stylu Natalii Kukulskiej, bo to Natalia Kukulska nagrała w stylu Sandry, co zresztą wczoraj mówiliśmy o tym w środowej audycji. Natomiast ja uważam, że te stare kawałki Sandry, mimo tego, że mi minęło 50 lat, to się wcale nie zestarzały. To jest bardzo fajne, takie funky folk i trochę szkoda, że nie zagrała żadnego z tych utworów w progresji, jak była kilka lat temu, no ale...
0: No tak, znaczy ona chyba nie chce wracać za bardzo do
1: tak
0: tych
1: mi się
0: dziecięcych
1: wydaje. Natomiast
0: utworów.
1: To jest naprawdę fajny materiał. I to jest przykład właśnie takich trochę mniej znanych klimatów, że często znani piosenkarze, czy znani szansoniści, czy znani muzycy za młodu nagrywali i to były bardzo fajne rzeczy, jak się okazuje.
0: No
1: że,
0: tak,
1: że to,
0: już...
1: się, to się broni. Moim zdaniem ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, się świetnie broni dzisiaj.
0: No tak, znaczy
1: jest retro, ale się broni.
0: Kwestie właśnie, że wiadomo, że ci wykonawcy wtedy, jak nagrywali jako dzieci, no to jeszcze był ten taki dziecięcy głosik, nie do końca.
1: Ale ona już za młodu miała dobry wokal, tak jak Björk.
0: Ale no właśnie czasem widać te predyspozycje do talentu i które się ujawniały jeszcze w najmłodszym wieku.
1: Zatem posłuchajmy.

0: Tutaj poza anteną, bo żeśmy właśnie komentowali, że rzadko słuchało się Sandry po niemiecku, a teraz była taka wyjątkowa okazja.
1: No, tak, ona w sobie po niemiecku bardzo mało nagrała utworów później, jako już dorosła kobieta. W arabeskach też bardzo fajnie śpiewała, ale to też było po angielsku.
0: No tak, to widać było, że już ma
1: To,
0: ochotę jednak
1: no.
0: podbić ten rynek taki zagraniczny, typowo zachodni. No ale teraz wracamy zupełnie inne nuty,
1: Teraz znów
0: inne
1: będzie o
0: brzmienia.
1: dzieciach znanych muzyków. Było o Kaziku, a teraz będzie o młodym Marleyu.
0: Tak.
1: Marley miał kilka dzieci i ma oczywiście, no w sensie, że żyją. Najmłodszy z nich to Damian Marley, Well Junior Gang. I to jest takie bardziej sunshine reggae.
0: No tak, takie dosyć pogodne reggae i
1: No ale kontynuuje to, co jego ojciec
0: kontynuuje
1: robił.
0: tak dzieło swojego taty.
1: Tak, także posłuchałem utworu Medication. Medication tutaj z udziałem Stephena Marleya, dokładnie. Także tutaj gang Marleyów, jak
0: Dokładnie.
1: najbardziej Jamaican. I lubimy takie dźwięki, zdecydowanie.
2: All I know is I'm here today, I'm healthy, and I use medical cannabis, and I'm thankful.
3: I achieved complete clinical remission from the cannabis alone, and I would rather be illegally alive than legally dead.
4: This child needs cannabis.
5: I'd take a hit, and the pain would disappear. It was instant. I mean, instant.
2: I've always looked at cannabis as being medicine.
6: People say you get high. You don't get high, you get medicated.
7: I'd like to see it so that, you know, people aren't criminalized over something that's medicinal.
6: It's a God-given plant. We should all be able to use it. It's real medicine.
8: Medic

0: Powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze dwa utwory przed nami. Czy pamiętasz z kociej audycji taki hicior Folk Britannia, Folk Americana, The Cat Came Back?
1: Tak, jak najbardziej pamiętam.
0: Utwór folkowy, który zrobił wielką karierę na Zachodzie jako piosenka dla dzieci. Wykonywany w wielu, wielu, wielu, wielu wersjach. A dzisiaj w takiej psiej zagramy troszkę. Powiedz dlaczego.
1: No, psiej dlatego, że wykona go Rolf the Dog. Słynny tutaj pies muzyczny.
0: A swoją drogą powiem ci, że Muppet Show było bardzo folkowe, jeśli chodzi o muzykę.
1: Tak
0: przepiękne bluegrassy tam latały,
1: tak,
0: a jeszcze z tymi głosikami, którzy oni mieli, coś genialnego to było.
1: W ogóle myślę, że cała koncepcja tego programu była naprawdę bardzo fajna i do dzisiaj wiele właśnie jakichś takich rzeczy muzycznych.
0: Broni się zdecydowanie.
1: Tak, zapraszali przecież naprawdę takie gwiazdy czołowe z sceny, tam czy tam chyba Dolly Parton też była. Także naprawdę... No, jak
0: chyba
1: na
0: nawet
1: czasy.
0: Freddie Mercury był kiedyś.
1: No, możliwe, no. Nie wiem, nie jestem takim specem, ale po prostu no, bardzo miło wspominam ten program.
0: No i ten słynny nosowy głos Kermita Żaby do bluegrassów, punkt.
1: No tak, no tutaj ja też lubiłam bardzo dziadki słynnych komentatorów z loży. To...
0: Ja się po części czuję trochę nimi teraz
1: czasami.
0: Zwłaszcza jak czasem sarkastycznie z DJ-em Strontem komentujemy niektóre nowości muzyczne.
1: Tak, to trochę taki właśnie loża dziadków z Muppet Show.
0: No trochę tak.
1: Więc stąd może ten sentyment.
0: Tak, ale teraz Rolf the Dog i The Cat Came Back.
2: Benny had a cat that they wouldn't let him keep, so he put her up for sale at a price he thought was cheap. He took her to a neighbor to ask him for advice. He said,
3: "Just leave the kitty here. She'll help me with the mice."
2: But the cat came back. She wouldn't stay away. She was sitting

0: But he met a man who was driving way out west. He would give the cat a ride as a special honored guest. The steering wheel was wobbly, he drove into a tree. The car was just a total wreck as anyone could see. But the cat came back, she wouldn't stay away. She was sitting on the porch the very next day. The cat came back, she didn't want to roam. The very next day it was home sweet home. Then he bought a gun from the human cannonball. He put the cat inside and tried nitro toluol. When Benny pulled the trigger, the cannon made a roar. The neighbors all surrendered cause they thought it was a war. The cat came back, she wouldn't go away. She was sitting on the porch the very next day. The cat came back, she didn't want to roam. The very next day it was home sweet home. Last word, here we go. He gave the cat to a man who had a bomb. Took the cat away, she was acting cool and calm. And then the bomb exploded, it made an awful sound. They looked and looked for ages and the man was never found. But the cat came back, she wouldn't stay. Sitting on the porch the very next day. The cat came back, she didn't want to roam. The very next day, it was home sweet home. Very nice.
1: Woof, woof!
2: Meow!
3: A na koniec jeszcze oczywiście Kifnes, który często u nas na koniec jest grany.
4: Tak, ponieważ Kifnes no, u nas najczęściej bywał grywany, jego utwory z kotami albo psami, ale dzisiaj, jako że jest folkowy dzień dziecka,
3: to będzie folkowy numer z dzieciakiem.
4: Z dzieciaczkiem, tak. I tutaj Kifnes chyba też będzie grał na ukelele, z tego co widzę tak, na teledysku.
3: A utwór się będzie nazywał It's a Beautiful Day. Ma bardzo ciekawą historię, ponieważ oryginalnie wykonywał tę pieśń, wykonuje jamański muzyk gospelowo-regowy Jermaine Edwards.
4: Mhm, tak, natomiast tutaj właśnie chłopiec o imieniu Rushown, też z Jamajki, po prostu no, też wykonał jakby własny cover tej, znaczy a cappella, własny cover tego utworu. I właśnie no, byliśmy pod wrażeniem.
3: Tak, no, utwór znalazł się pierwotnie na Instagramie. Kifnes wyszukał, no bo Kifnes przecież wyszukuje w internetach, na socialach różnych ciekawych utworów i potem je fajnie remiksuje i wspiera ludzi, którzy te utwory zrobili. Tutaj też tak było.
4: Tak, także wszystkie tutaj jakieś wpływy właśnie z odtwarzania tego wideo są przekazywane właśnie do, znaczy Kifnes poświęca właśnie dla tego Rushowna.
3: Tak. I za chwilę posłuchamy sobie It's a Beautiful Day. Bardzo ciekawy utwór, bardzo fajnie zrobiony i bardzo lubię Kifnesa za właśnie tego typu akcje, że on czasem z 20-sekundowych różnych filmików czy coś potrafi zrobić piękny utwór, czy z fajnie mruczącego kota na przykład, czy właśnie jak jakieś zdolne dziecko z jakiegoś biednego, z biednej części świata wrzuci jakoś na internet, to Kifnes bardzo wspiera takich ludzi, to jest bardzo szacun. No. Byliśmy zresztą na jego koncercie w Warszawie, znakomity był. Mówiliśmy już o tym.
4: No tak, a jeszcze przypomnijmy, ponieważ to już jest nasze ostatnie wejście przed końcem audycji, to przypomnijmy jeszcze, co będzie za tydzień.
3: A za tydzień zrobimy sobie czerwcowe algorytmy folkowe, bo oczywiście YouTube nam tu podpowiedział parę nowości fajnych folkowych w ostatnim czasie. No a że zrobiło się ciepło i drodzy słuchacze i słuchaczki, wychodzicie na miasto, tudzież chodzicie na koncerty, także folkowe, w ciekawych koszulkach, Stach, to w drugiej części audycji za tydzień będzie kolejny przegląd folkowych koszulek. To też swoją drogą ciekawa rzecz, bo to miało być na 2-3 audycje, a to już będzie któraś z kolei. No ale dobrze, dobrze. Dopóki ludzie będą nosić fajne muzyczne koszulki, w tym folkowe, dopóty będziemy takie odcinki folkowych tekstyliów robić. Tak. To co, byli dzisiaj z wami
4: DJ Ginia,
3: DJ Wilczynescu i DJ Pysio. Mówimy Dażbur i do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją.
1: Radio Prada, wybija rytm. Radio Prada, wybija rytm.
2: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Radio Praga.
1: Kocie Radio gości w dzisiejszej audycji w niesamowitym miejscu, w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej. W tle słyszycie fantastycznego Roro, a ja nazywam się Justyna Tawicka i witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj rewelacyjna kobieta, chciałam powiedzieć, kobieta, dziewczyna, babka, Weronika Wawruszko. I zanim oddam jej głos, to pozwólcie proszę, że ja powiem słów kilka o tym niesamowitym miejscu. To jest właściwie, inaczej, to nie jest schronisko, to jest dom. I w tym domu przebywa jednocześnie no, sporo kotów, prawie 100. Ale tutaj żaden kot nie jest numerem. Tutaj każdy kot ma imię, swoją historię i ogromną porcję miłości. W świecie, gdzie cisza bywa najgłośniejszym wołaniem o pomoc, istnieją dziewczyny o kocich sercach, które postanowiły zostać głosem tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Stowarzyszenie Koty Prezesowej to jest nie tylko stowarzyszenie, to jest przystań dla skrzywdzonych, porzuconych i zapomnianych istnień, które na swojej drodze spotkały jedynie chłód ludzkiej obojętności. Dla tych dziewczyn każda para przerażonych oczu wpatrzonych w nie to jest początek walki o cud, o powrót wiary w dotyk ręki, która nie rani, ale leczy. To jest opowieść o nieprzespanych nocach, o determinacji silniejszej niż zmęczenie i miłości, która potrafi posklejać najbardziej potrzaskane kocie serca. Chciałam zaprosić Was, drodzy słuchacze, na rozmowę o świecie, w którym mruczenie jest najprawdopodobniej

0: Radio Praga.
1: Koty prezesowej tak naprawdę wzięły się dlatego, że był kot prezesa, więc uznałam, że jak już jest kot prezesa, to i muszą być koty prezesowej, no bo jak jest prezes, to i musi być prezesowa. Oczywiście to nie jest jeden kot, tylko więcej kotów, a tak naprawdę wcześniej stowarzyszenie zupełnie inaczej się nazywało, bo nazwę miało taką Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody. Ale było ono zbyt długie, zbyt powiedzmy bliskie tylko gminie Brwinów, a stowarzyszenie jednak tak naprawdę działa trochę bardziej niż tylko gmina Brwinów, bo przyjmujemy koty, które są faktycznie z całego kraju, chociaż to nie jest tak, że wszystkie, ale te, które naprawdę potrzebują bardzo pomocy weterynarza, który ma bardzo wysokie kwalifikacje i nie wszystkie koty mają taką możliwość, a u nas taką mają.
0: Weroniko, w waszym domu, bo nazwijmy to miejsce domem, przebywa sporo kotów, prawie 100, zaokrąglamy. Jak wygląda typowy dzień z taką ilością kocich istnień? I tutaj od razu bardzo bym cię poprosiła o to, żeby powiedzieć o tym, co wydarzyło się zupełnie niedawno w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, czyli niedawno przynajmniej dla mnie, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam, czyli o istnieniu domu kocich istnień.
1: Tak, dokładnie. Zmieniłyśmy nazwę. Jest to też związane z przyszłą naszą działalnością, którą będziemy w najbliższym czasie, mam nadzieję w ciągu bliższych 2 tygodni, tworzyć. Jest to związane z profesorem Zbigniewem Mikołajko i z jego twórczością, jego poglądami na życie, filozofią i jego żony, która jest wdową po profesorze. Panie profesor Anny Mikołajko, i tak naprawdę wszystkie nasze teraz opowieści to są opowieści właśnie o domu istnień, czyli w duchu profesora Mikołajki. I typowy dzień tak naprawdę wygląda tak, że koty budzą się wtedy, kiedy my się budzimy, potem dostają jedzenie, ja idę do pracy, Kinga idzie do pracy. Wika idzie na staż do lecznicy weterynaryjnej, ale część kotów oczywiście jest zabieranych do lecznicy w międzyczasie, albo przez Kingę, albo przez Wikę. Potem, kiedy ja wracam z pracy po 16, bo pracuję regularnie od 8 do 16, więc ja wracam i ja jadę do weterynarza. W międzyczasie dziewczyny sprzątają kuwetki, dają jedzenie, wiadomo. Oprócz weterynarza i leków, które trzeba podać, potem razem wykonujemy, ewentualnie zajmujemy się kotami tak do godziny 10, 11, kiedy trzeba podać wszystkie ewentualnie kroplówki i wszystkie leki. Tak wygląda codzienny dzień.
0: W jednym z opisów wspominacie o ranach, które nie zawsze widać. W jaki sposób wy pracujecie z kotami, które doświadczyły bardzo wielu, nie zawsze dobrych emocji ze strony człowieka? Jak z nimi pracujecie, czy jak z nimi przebywacie tak, żeby na nowo nauczyły się ufać?
1: Tak naprawdę dużo jest kotów, które są częściowo dzikie, ale powoli przyzwyczajają się do człowieka. To nie jest tak, że jakby pracujemy nad nimi. One są w domu i mają pełną swobodę. Mogą być w pokoju, gdzie nie ma kotów, mogą być tam, gdzie są koty. One wybierają przestrzeń. I tak naprawdę po pewnym czasie zaczynają one wychodzić do człowieka. Oczywiście nie wszystkie, bo mamy kilka takich dzikich, które po prostu po pół roku czy po roku daje się na tyle oswoić, że nie uciekają, jak dajemy jedzenie. Ale są takie, które wychodzą i później zaczynają coraz bliżej, czyli z woliery przechodzą wyżej, później chcą jednak być w salonie, a potem, kiedy jest otwarty ta sypialnia, to wtedy chcą spać koło człowieka. Nie zawsze dają się pogłaskać, ale chcą być blisko. I tak chyba nawiązuje się ta więź, tak mi się wydaje. W każdym razie jedynym, największym takim naszym osiągnięciem to był właśnie Iwasik, który został do nas przywieziony z Ukrainy. Był w Charkowie i ludzie go tam, z tego co opowiadała opiekunka, bardzo go gonili na podwórku. Uważali, że jest brzydki.

0: Tam właściwie wszystkie koty są w typie rasy. On jest długowłosym, czarnym kocurem, podobnym trochę do Maine Coona, ale rzeczywiście, kiedy jeszcze do nas trafił, po prostu miał takie brzydką sierść. Ale niestety to nie tylko ta brzydka sierść była spowodowana, po prostu już coraz gorzej się czuł, miał złe zęby. To wszystko jakby tak zostało przez weterynarza, wszystkie choroby, które mogliśmy wyleczyć, udało się. No ale niestety okazało się, że Iwasik ma nerki bardzo pogrubiałe, znaczy twarde i bardzo duże. No i niestety jest podejrzenie, że ma chłoniaka. Nie wykonujemy biopsji, bo nie chcemy go męczyć, ale to właśnie to, czym chciałam powiedzieć, to było to, że kiedy Iwasik zaczął się źle czuć, przyszedł do nas. Przyszedł i dał się pomiziać i chyba wtedy zrozumiał, że go człowiek nie odrzuci, pomimo że on nie jest, powiedzmy, ładny czy miziasty. Po prostu przyszedł. W tej chwili jest to kot, który za nami wszędzie chodzi. Chce być na rączkach i cały czas chce być miziany. Jest niesamowitym kotem, ma ogromną siłę, której rzadko kiedy widzę u których kotów, bo naprawdę ma chęć życia. Mam nadzieję, że podejrzewam, że on ma około 10-12 lat. Mam nadzieję, że jego determinacja, żeby jeszcze trochę skorzystać z miłości, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest zły, będzie go trzymała jak najdłużej przy tym, najdłużej go trzymała. Chociaż niestety no, wygląd jego nie jest w tej chwili ani atrakcyjny, jest kachetyczny, je mało, ale widać, że chce żyć, że ma taką wolę życia, żeby być człowiekiem. To, co mu ktoś przez te 10 lat nigdy nie zapewnił.
1: Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie Iwasika na stronie Koty Prezesowej na Facebooku i również w internecie. Jest Iwasik, ale jest też Iwaszek. Jest tutaj bardzo wiele różnych kotów i różnych imion i zaręczam Państwu, że widzę je teraz na żywo i one są wszystkie przepiękne. Nie ma brzydkich kotów. Wszystkie są charakterne, wszystkie mają swoje historie. Słyszycie w tle pięknego Roro, który też sobie chodzi o... To chyba nie Roro, ale jakiś inny. Kto to jest Weronika teraz?
0: A w tej chwili to w środku jest Eryk.
1: Aha.
0: Znaczy Ernest właściwie. Eryk, który ma problemy z uchem i dlatego musi być w klatce, żeby sobie nic nie zrobił. Ma zapalenie ucha i to chyba bardzo środkowego albo jeszcze głębiej, więc tak naprawdę jest w tej chwili cały czas diagnozowany, dlatego że nie ma odpowiedniego sprzętu weterynarz, żeby mógł dokładnie zobaczyć, dokładnie zajrzeć mu w ucho, bo to jednak boli i kot się sprzeciwia temu. I on jest zdenerwowany, bo prawdopodobnie ktoś chciał mu zabrać jedzenie.
1: Z mojego doświadczenia i z moich meandrów pamięci wiem też, że jest Sonik z Palucha, gdzie właściwie już było tam powiedziane, że no cóż z tym kotem zrobić. Tutaj się jednak udało i Sonik sobie żyje. Jest pies Orzeszek, jest pszczółek, jest, nie wszystkie imiona pamiętam, jest Italia, jest Mieczysław i wiecie Państwo co? Nie ma klatek. Klatki są w przypadkach, kiedy naprawdę muszą być przez moment koty odizolowane, ale to jest naprawdę koci dom. On ma swoje piętra, on ma swoje pokoje i tutaj naprawdę kot może być kotem. I ja, Weronika, jak pozwolisz, to zacytuję Beatę Krupianik, z którą kiedyś miałam okazję niedawno rozmawiać. I Beata powiedziała takie zdanie, nie wiem, czy tak zacytuję wiernie, ale że ma około 35 kotów i właściwie jej dzień wygląda tak, że 4 godziny zbiera kupy, wymiociny, wydzieliny, kolejne 4 godziny u weterynarza, kolejne 4 godziny coś jeszcze i nie jest z tego dumna. Jest jej wstyd. Czuję wstyd za ten kraj i ja też czuję wstyd za ten kraj i rozmawiając z Tobą i widząc dom istnień, myślę sobie, że wykonujecie ogromny kawał dobrej roboty za to Państwo. I chciałam zapytać Ciebie, czy na przykład, nie mówię teraz negatywnie, tylko to jest po prostu pytanie zupełnie może oderwane od tego komentarza, ale czy na przykład lokalne władze, czy samorządowe w jakim sensie Wam pomagają, bo tak jak wspomniałaś, to są koty nieraz na ostatniej drodze. Wy im przedłużacie życie i to życie jest piękne, ale to są też koszta.
0: jeżeli chodzi o gminę, co mogę powiedzieć? Mam powiedzieć prawdę, czy mam powiedzieć poprawnie politycznie?
1: Tak jak jest i tak jak czujesz.
0: Tak jak czuję. To znaczy tak, na początku, kiedy powstało stowarzyszenie, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, że w ogóle można otrzymać jakikolwiek grant. Później okazało się jednak, że możemy, ponieważ są programy właśnie dla NGO-sów, tak, czyli dla organizacji pozarządowych i można wystąpić o grant. Więc dumnie przyznano nam 10 tysięcy. A te 10 tysięcy mogłyśmy kupić tylko to, mogłyśmy kupić tylko ewentualnie jedzenie, żwirek, jakieś klapki, tak, czy ewentualnie do łapania kotów, tak, do kastracji. I to właściwie było wszystko. I tak było przez kilka lat, ale przez to, że cały czas jakby twierdzimy, że pomoc gmin jest niewystarczająca i zainteresowanie władz nie jest takie, jakie powinno być, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie tylko chodzi o koty, chodzi o psy i zwierzęta również dzikie. To radni nie byli zachwyceni, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. W ogóle nigdy nie byli zachwyceni. Przekazywali, znaczy zgadzali się tak uchwałą na to, żeby jakieś pieniądze były przekazane. Jest program opieki nad zwierzętami. Owszem, ale on jest lakoniczny, jest jak we wszystkich gminach taki sam, czyli nie ma sprecyzowanych procedur. Tak naprawdę oczywiście może tak być, że jeżeli Straż Miejska nie jest czynna, to wtedy, kiedy jest jakiś wypadek albo widzi się jakieś zwierzę porzucone, to, że można zadzwonić na Straż Miejską. Tak, ale Straż Miejska nie wyłapie ani kota, ani wyłapie psa. Nie wyłapie również dzikiego zwierzęcia. Można dzwonić na policję po 12:00. Policja wtedy dzwoni do nas i mówi, że nie wie, co ma robić. Bo tak naprawdę dzwoni na przykład do schroniska, schronisko nie odbiera telefonu o godzinie 12:00 w nocy. A powinien przyjechać ktoś po psa na przykład. Tak w przypadku psa. W przypadku kotów w ogóle nikt nie łapie, bo koty są wolno żyjące, czyli mogą umierać pod krzakiem. Tak, to ogólnie jest. Gdziekolwiek mogą umierać, nikogo to nie obchodzi. I nie obchodzi to ze względu nie tylko finansowego, ale po prostu ze względu też empatii, jakie to społeczeństwo ma lub nie ma. Tak? W większości raczej nie ma. Ludzie przechodzą koło zwierząt, które widać, że wyglądają bardzo źle i nie interweniują. Oczywiście jest tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy zwracają na to uwagę, ale też jakby sami nic nie zrobią, tylko szukają pomocy, a nas jest za mało. Nas jest za mało i nie mamy żadnych dotacji, nikt nie płaci za to. Właściwie wykonujemy wszystko to, co powinno wykonywać państwo, bo urzędnicy są od tego, żeby to wykonać. Albo przynajmniej zlecić firmie, która to wykona. A tak się nie dzieje, albo nie jest to wykonywane zgodnie z umową. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że pieniądze, owszem, gminy przeznaczają niektóre więcej lub mniej na sterylizację zwierząt, ale to nie jest wystarczające, dlatego że w połowie roku już się kończą środki. Większość gmin ma również wpisane w program opieki nad zwierzętami wpisane, że tylko jest leczenie zwierząt powypadkowych. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy kota, który ma panleukopenię, małego kociaka, to nikt go nie będzie leczył, dlatego że po prostu no, umrze, tak? No trudno, tak? Niech sobie tam dogorywa w tych krzakach. I to tak mniej więcej wygląda, pomoc. Czy to się zmieni? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego że polityka jest jaka jest, a zwierzęta są nieopłacalne i nie mają prawa głosu, tak? Więc nie zagłosują na określonych kandydatów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że problem dzików, to znaczy nie problem dzików, dzikich zwierząt. Na przykład mogę podać, co się działo 3 czy 2 tygodnie temu w naszej gminie. Chodził biedny łoś. Mały, młody łoś, który utykał, który no, nieporadnie chodził i przemieszczał się po gminie, czyli po miasteczku, przemieszczał się od jednej posesji do drugiej. Ludzie oczywiście się bali, część nie wiedziała, co robić. Dzwonili na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że nic nie może z tym zrobić, to sobie pójdzie. No nie pójdzie, bo to był mały, zagubiony, porzucony łoś. Więc jedna pani na szczęście wymyśliła, że trzeba skontaktować się z jakimś azylem i zobaczyć, co można z tym zrobić. Tak, znalazł się lekarz, który chciał wyłapać tego łosia i znalazła się fundacja, która przejmie na ten czas łosia, dopóki nie będzie mógł przejść okresu rekonwalescencji i zostać opuszczonym w lesie. I skontaktowano się z naszą gminą, czy pokryje koszty przewiezienia i złapania tego tego łosia. Oczywiście nie zgodziła się gmina, ponieważ takich rzeczy on nie wykonuje. Zatem my mieszkańcy złożyliśmy się, 21 osób, złożyło się, czy 22, nie pamiętam w tej chwili, na zbiórce, można sobie wejść, zobaczyć. Złożyliśmy się i rzeczywiście w niedzielę zebraliśmy 2300 zł. We wtorek przyjechała pani weterynarz, przyjechała fundacja i zabrała łosia, udało się, był przez 2 tygodnie i właśnie był właśnie te 2 tygodnie, został wypuszczony zdrowy, bo był i był pokiereszowany i miał rany i w ogóle był biedny, zabiedzony, ale udało się go wypuścić już zdrowego do lasu.
1: To jeszcze dodam, że mówi to osoba, która pracuje zawodowo, która ma również swoje zawodowe życie i musi na to życie zarabiać, która stworzyła to miejsce z pasji i z serca i właściwie jesteś ty, aż ty, Kinga Korczykowska, córka.
0: Tak, Wiktoria Wyszyńska i druga córka.
1: I druga córka.
0: Korczykowska, tak.
1: Drodzy słuchacze, 4 dziewczyny ogarniają rzeczy, przed którymi, nazwę to po młodzieżowemu, wymiękają weterynarze, ponieważ są tutaj koty, na których weterynarze już dawno po prostu położyli, mówiąc kolokwialnie, kreskę i już jakby pogodzili się z tym, że wyprawiają koty za tęczowy most. Weroniko, najtrudniejsze, czy takie najbardziej drastyczne przypadki zaniedbań, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk czy lecznic, ale te, z którymi wy walczycie i które pokonujecie.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o zaniedbania, to bardziej to są zaniedbania ludzi, bym powiedziała, którzy porzucają te zwierzęta, ponieważ porzucają, przeważnie to jest, tak się dzieje też w styczniu, dużo jest wtedy zgłoszeń starszych kotów, które są porzucane i to jest dlatego, że ludzie nie chcą płacić za weterynarzy. Oczywiście weterynarze są drodzy, nie mamy się co oszukiwać, no ale po prostu nie leczą i te koty po prostu wyrzucają. I takie do nas trafiają. Czy mamy złe praktyki z weterynarzami? To znaczy weterynarzy, do których my jeździmy, to są sprawdzeni i oni są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Ja miałam, może niewłaściwie, może dokładnie zadałam pytanie, ale chodziło mi o to, z jakimi najcięższymi przypadkami kocich chorób wy się mierzycie. Od to miałam na myśli. Sipy, prawda?
0: Tak, sipy, oczywiście białaczka, tak, i następstwa białaczki. Niestety pan leukopenia, tak, na szczęście na razie nie martwimy się pan leukopenią, ale to są tak różne choroby, bo to jest tak od rzęsiska, który jest nietypowy, poprzez nowotwory różnego rodzaju, tak jak na przykład guzy. Ale również bardzo nietypowy, miałyśmy taki miot, który odszedł niestety, gdzie był taki nowotwór, taki guz na żyle, że po prostu w ogóle nietypowy. To są tak dziwne przypadki, że sami weterynarze mówią, że my dostarczamy im jakby, no, mają wszystko to, co się uczyli, to, co się uczyli i to, czego się nie uczyli i co dopiero się uczą tak naprawdę, bo te wszystkie zwierzęta mają przeważnie te same choroby, co my, lub inne związane z wirusami. Takim najgorszym przypadkiem, jaki trafił do nas, to znaczy te, którym się nie udało nam wyleczyć i to nie była nasza wina, to był człowiek, który porzucił swojego kota w Grodzisku Mazowieckim. W sierpniu, kiedy było gorąco, kota, którego zaniedbał, to był nazwany kot larwik, później my go nazwaliśmy Niutek. I on,
1: czarny
0: i on
1: kot.
0: Tak, czarny kot, którego porzucił z larwami na całym ciele.
1: I dopasował sobie imię.
0: Tak. I kot został przywieziony przez panią, uratowany do lecznicy, gdzie go ratowała przez 3 tygodnie. Wydawało się, że kot wyszedł na prostą, ale niestety przez to, że miał takie problemy z... Znaczy ktoś go porzucił prawdopodobnie dlatego, że kot po prostu miał problemy urologiczne i nie dbał, i zaniedbał te problemy i po prostu kot cały czas był chory. Miał bardzo nietypową bakterię, która jest bardzo ciężka do wyleczenia. To jest bakteria taka bakteria typowo szpitalna. I no nie udało się go uratować, pomimo tego, że walczyło kilka klinik. Kosztowało to ponad chyba 20 tysięcy. Zadłużyłyśmy się. Po prostu kredyt wzięłyśmy na to i spłacamy go. Nie udało się go uratować. To był kot, który naprawdę walczył bardzo długo. I to był chyba najcięższy przypadek, jaki ja znałam. Jak można jak można zaniedbać kota i jak można sprawić, że kot miał cały czas zakładany cewnik, znaczy miał, po prostu musiał oddawać mocz, ale było to, cały czas bakterie się namnażały, więc nie można było niczym wyleczyć, żadne antybiotyki nie działały, kompletnie nic. I kot i tak naprawdę odszedł, ponieważ już w ogóle sam cewnik po prostu był przedziurawiony. Więc to była chyba najtrudniejszy przypadek, tak mi się wydaje. Wszystkie inne przypadki, no to wiadomo, rak nie, i tak nie, nie, nie, z niektórymi nie wygramy, więc jakby to jest, ale są ciężkie przypadki kalicji, wirozy, gdzie kot umiera od razu, albo ptasiej grypy na przykład, tak, bo to są różne sytuacje. Tak naprawdę w tej chwili wszystkie choroby, które człowiek na które choruje, zwierzęta też chorują. Więc to wszystkie, od zapalenia trzustki, po zapalenie wątroby, płuc, ropniaki płuc, wszystko co jest możliwe.
1: Ja bym chciała też zachęcić Państwa, żebyście weszli na Facebook Koty Prezesowej, przeczytali te przepiękne teksty, które tam powstają, zobaczyli te zdjęcia i subskrybowali Dom Istnień, bo to jest koszt chyba 11 zł z hakiem miesięcznie. Będziecie mieli wtedy dostęp do przepięknych treści i przede wszystkim będziecie mieli poczucie, że możecie zrobić cokolwiek dla tego niesamowitego miejsca. Ale poza tym, Weronika, w jaki sposób można pomóc Wam, którzy tak pomagacie? Czego najbardziej potrzeba? Mówimy tu i o finansach, i o środkach czystości, czy jedzeniu. Powiedz proszę dokładnie wszystko, czego Wam teraz potrzeba.
0: Środki czystości zawsze. Zawsze się przydadzą. Na pewno taki sprzęt, który by nam ułatwiał sprzątanie, bo to jest zawsze, zawsze potrzebne. Środki na leczenie, no to zawsze są, dlatego że my codziennie, tak naprawdę codziennie jeździmy do weterynarza i wydajemy od 300 do 1000 zł. Tak powiedzmy, no dziennie, tak dziennie to jest 300-400 zł. Dziennie. I to jest tak przez 7 dni. Razy 4 tygodnie.
1: Tutaj ja zamilkłam. Drodzy Państwo, subskrypcja, strona Koty Prezesowej, Facebook Koty Prezesowej i jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, komu pomagać, komu nie, ponieważ wiadomo, są różne zbiórki, różne osoby, różne organizacje, to jest ta organizacja, której naprawdę warto pomagać. Weroniko, gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość każdemu, który mija na ulicy bezdomnego, chorego kota, co by to było?
0: Ale mam powiedzieć coś dobrego, czy mam coś złego?
1: Coś, co czujesz.
0: Coś, co czuję, to lepiej, żeby tego nie było powiedziane. Każdej osobie, która przejdzie i nie zareaguje, życzę, żeby ją to samo spotkało.
1: Ja się do tego dokładam. Weroniko, jeżeli pozwolisz, to jest wprawdzie nie do końca temat tej audycji, ale właściwie jest to wspólny mianownik wszystkich audycji o zwierzętach. Ja chciałam Państwa też na prośbę Beaty Krupianik bardzo zachęcić i powiedzieć o tym, przypomnieć o tym, że 26 marca o godzinie 10 do godziny 15 pod Sejmem spotykamy się na proteście, manifeście Mamy Dość, ponieważ cytując Beatę Krupianik, no i się wzruszam, ponieważ cytując Beatę Krupianik, nigdy nie byliśmy tak blisko, żeby po prostu powiedzieć, że mamy dość i coś z tym wreszcie zrobić.
0: Całkowicie zgadzam się z tym. Zapraszamy wszystkich. Mamy dość. Uważamy, że najważniejsza jest sterylizacja i kastracja zwierząt oraz nadzór oczywiście nad wszystkimi organizacjami jak najbardziej, ale przede wszystkim to, żeby te biedne zwierzęta nie cierpiały i nie umierały, bo to tylko ci, co ratują, to widzą, jak to wygląda.
1: Wielki szacunek dla Ciebie, dla Was za to. Weronika Wawruszko, Stowarzyszenie Koty Prezesowej. A ja obiecuję, że pod tekstem i podcastem, który również się ukaże w związku z tą audycją, ja zamieszczę wszystkie linki, gdzie Państwo znajdziecie takie wejście, żeby tam wskoczyć, pomóc, ale przede wszystkim też przeczytać, zapoznać się z tymi wszystkimi historiami i tak, przede wszystkim pomóc. Teraz się zamotałam, bo dużo emocji wokół mnie są poza Weroniką, są koty, są różne odgłosy i ja wszystko To, o czym mówiła Weronika, widzę, a właściwie nie wszystko, bo Weronika tutaj opowiedziała o bardzo wielu różnych kocich chorobach, historiach. Ja widzę zalążek, ale widzę ogromną pracę i ogromne rezultaty i widzę przede wszystkim szczęśliwe koty, które dostały szansę na to, żeby żyć. Bardzo Ci, Weronika, dziękuję, a ja nazywam się Justyna Tawicka i to było Kocie Radio. Dziękuję Wam bardzo.

Dobry wieczór, to jest Sonar Kultura w Radio Praga.pl, Ewelina Kotlicka i dziś zanurzymy się w świat, który jeszcze kilka lat temu wydawał się futurystyczny, a dziś jest tak naprawdę codziennością. Świat generowanych obrazów, syntetycznych głosów, postów pisanych przez algorytmy i rzeczywistości, w której coraz trudniej odróżnić człowieka od maszyny. No, żyjemy w epoce, którą socjolog Manuel Castells nazwał społeczeństwem sieci. Jak najbardziej odsyłam Was do twórczości tego naukowca, tego badacza, z racji tego, że wspominaliśmy już sobie o jego bardzo trafnym opisie rzeczywistości w kontekście tego rozwoju technologicznego i dzisiaj będziemy właśnie mówić o tej rzeczywistości, w której relacje społeczne, polityka, emocje, dajmy także konflikty i kultura przypływają przez cyfrowe sieci. Informacja przestała być dodatkiem do życia społecznego, stała się jego podstawowym środowiskiem. Dziś już nie tylko odbieramy informacje, jesteśmy przez nie permanentnie otaczani, zanurzeni, przebodźcowani. I właśnie tutaj pojawia się sztuczna inteligencja. Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnej grafiki, filmu, podcastu albo tekstu wymagało czasu, wiedzy i kompetencji. Dziś wystarczy kilka zdań wpisanych do generatora AI, tak zwanego dobrze skonstruowanego promptu. Widać tam masowo generowane grafiki, automatycznie tworzone komunikaty, posty pisane tym samym językiem. Widać polityczny marketing ubrane w pozory oddolności. Przedstawiciele struktur samorządowych publikują całe serie postów, perfekcyjnie wygenerowanych, emocjonalnych, często przesadnie pozytywnych albo agresywnie dyskredytujących krytykę, jaka pojawia się w ich stronę. Mówię o tym samorządzie terytorialnym, ponieważ osobiście bardzo mocno pojawia się, wizualizuje to zjawisko, przynajmniej z mojego punktu widzenia właśnie w tym obszarze tych grup lokalnych, gdzie lokalne, w cudzysłowie, elity próbują predyktować sobie prawo do posiadania własnej i tej najwłaściwszej opinii. Nie chodzi już nawet o informacje, które są wypaczane dla mieszkańców. Chodzi o takie pewne przejęcie przestrzeni, o stworzenie wrażenia totalnej dominacji narracyjnej. Kiedy ktoś ma inne zdanie, zostaje zagłuszony. Nie argumentem, ale ilością treści. To nie jest już klasyczna propaganda znana z XX wieku. To propaganda wykorzystująca algorytmy. Miękka, ciągła, ale wszechobecna. Socjologowie mediów opisują dziś zjawisko infodemii, epidemii informacji. Problem polega na tym, że nadmiar komunikatów działa podobnie jak ich brak. Człowiek przestaje rozróżniać, co jest ważne, co prawdziwe, a co tylko ładnie opakowane. W społeczeństwie informacyjnym informacja miała nas wyzwalać. Tymczasem coraz częściej nas paraliżuje. I psychologowie mówią o zmęczeniu poznawczym. Nasz mózg nie został zaprojektowany do odbierania tysięcy komunikatów dziennie, a jednak codziennie scrollujemy obrazy katastrof, reklam, politycznych emocji, lokalnych konfliktów, wygenerowanych twarzy czy na przykład syntetycznych historii. I w tym wszystkim zanika coś niezwykle ważnego – zaufanie. Bo jeśli każdy obraz może być wygenerowany, każdy głos podrobiony, a każdy komentarz napisany przez bota, zaczynamy podejrzewać wszystko. I to może być największy kryzys współczesności. Nie kryzys informacji, ale właśnie kryzys wiarygodności.

www.radiopraga.pl, sonar kultury. W drugiej części naszego spotkania przyjrzymy się temu, jak sztuczna inteligencja zmienia komunikację społeczną. Nie tylko globalnie, ale także lokalnie, bo często myślimy o AI jako o futurystycznej technologii Doliny Krzemowej, tymczasem ona już działa tuż obok nas. Na grupie osiedlowej, w komentarzach, pod postem miasta, czy w lokalnej kampanii informacyjnej. I coraz częściej nie wiemy, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z maszyną. Algorytmy uczą się języka emocji. Wiedzą, jak słowa wywołują reakcje, wiedzą, jak pisać, żeby użytkownik poczuł gniew, dumę, strach albo moralne oburzenie. Nie rozróżniają naszych emocji, ale co ważne, rozróżniają naszą reakcję. Bo w kulturze cyfrowej emocja stała się walutą. Nie liczy się już tylko, kto ma rację. Liczy się to, kto skutecznie przyciągnie wspomnianą uwagę. Socjologowie o komunikacji mówią dziś o ekonomii afektu. Platformy cyfrowe nie handlują już wyłącznie informacją. Handlują naszym pobudzeniem psychicznym. Im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym bardziej aktywni. Im bardziej aktywni, tym bardziej wartościowi dla platform. I właśnie dlatego media społecznościowe coraz bardziej przypominają pole permanentnej mobilizacji emocjonalnej. Sztuczna inteligencja idealnie wpisuje się w ten mechanizm, bo umożliwia produkowanie emocjonalnych treści niemal bezkosztowo. Jeszcze niedawno zorganizowana kampania propagandowa wymagała sztabu ludzi, dziś wystarczy kilka osób obsługujących generatory tekstu, obrazu czy wideo. Powstają całe strumienie komunikatów i znowu widać to także lokalnie. Widać to w tym, jak niektóre grupy są zalewane identycznym językiem sukcesu. Jak każda krytyka zostaje natychmiast przykryta lawiną nowych treści. Jak tworzy się wrażenie, że wszyscy myślą tak samo. To bardzo ważny mechanizm społeczny. Ludzie mają naturalną tendencję do podporządkowywania się dominującej narracji. Jeśli widzimy setki podobnych komentarzy, zaczynamy zakładać, że reprezentują one większość. Natomiast jeśli zostały wygenerowane automatycznie, no właśnie, tu jest pytanie. I dlatego propaganda cyfrowa nie musi nikogo przekonywać logicznie. Wystarczy, że stworzy atmosferę dominacji. W psychologii społecznej istnieje pojęcie spirali milczenia. Ludzie przestają wyrażać swoje zdanie, jeśli mają poczucie, że są w mniejszości albo zostaną zaatakowani. I dokładnie to dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Nie trzeba cenzury. Wystarczy informacyjny hałas. Wystarczy zasypać przestrzeń tysiącami komunikatów. Wystarczy sprawić, żeby człowiek pomyślał, nie mam już siły się odzywać. W tym sensie AI staje się narzędziem nie tylko komunikacji, ale także kontroli społecznej. Miękkiej, rozproszonej i także trudnej do uchwycenia. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że granica między reklamą, informacją i propagandą zaczyna powoli zanikać. Widzimy estetyczne grafiki z uśmiechniętymi mieszkańcami, idealne wizualizacje miasta, posty pełne troski o współpracę, ale coraz częściej są to komunikaty generowane seryjnie, bez doświadczenia, bez realnej rozmowy, bez kontaktu z człowiekiem. Antropolodzy kultury zwracają uwagę, że społeczeństwa budują się wokół opowieści. Problem polega na tym, że dziś opowieści mogą być produkowane przemysłowo. I wtedy demokracja zaczyna przypominać rynek narracji, w którym wygrywa nie prawda, ale ten, kto ma większą moc generowania treści. A przecież człowiek potrzebuje czegoś więcej niż komunikatu. Potrzebuje relacji. Czy na przykład zaufania. Potrzebuje poczucia, że po drugiej stronie naprawdę ktoś jest. Tymczasem internet coraz częściej staje się przestrzenią syntetycznej obecności, obecności wygenerowanej, automatycznej. I być może właśnie dlatego tak wielu ludzi odczuwa dziś zmęczenie mediami społecznościowymi. Nie dlatego, że jest za mało treści, ale dlatego, że jest tam coraz mniej człowieka.

Rejsa Narowicza, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. I kontynuując nasz temat, to był taki moment w historii kultury, kiedy fotografia wydawała się ostatecznym dowodem rzeczywistości. Potem podobną rolę przejęło wideo. Skoro to widać, to znaczy, że wydarzyło się naprawdę. Dziś ta zasada rozpada się na naszych oczach. W epoce deepfake'ów nawet obraz przestaje być wiarygodny. Deepfake to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych, ale fałszywych nagrań wideo i audio. Można wygenerować twarz polityka, głos dziennikarza albo wypowiedź osoby, która nigdy niczego takiego nie powiedziała. Jeszcze kilka lat temu wymagało to ogromnych zasobów technologicznych. Dziś wiele takich narzędzi jest popularnie dostępnych i to oznacza fundamentalną zmianę kulturową, bo jeśli nie możemy ufać obrazowi, zaczynamy tracić wspólny punkt odniesienia. Filozofowie mediów od dawna ostrzegali, że nowoczesne społeczeństwa opierają się na reprezentacjach rzeczywistości. Żyjemy przez media, rozumiemy świat przez obraz. A teraz obraz staje się syntetyczny. To nie jest wyłącznie problem technologiczny, to problem antropologiczny, bo człowiek potrzebuje wspólnej rzeczywistości, żeby budować wspólnotę społeczną. Jeśli każdy może powiedzieć, to fake, to wygenerowane, to manipulacja, rozpada się samo pojęcie faktu. Badacze dezinformacji mówią dziś o zjawisku epistemicznego chaosu. To sytuacja, w której społeczeństwo przestaje mieć wspólne kryteria prawdy, a bez wspólnej prawdy demokracja staje się znacznie kruchsza. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe podczas kryzysów politycznych, katastrof albo konfliktów społecznych. W ciągu kilku minut pojawiają się dziesiątki sprzecznych wersji wydarzeń, wideo bez źródła, zdjęcia wygenerowane przez AI, cytaty, których nikt nie powiedział. I znowu problem nie jest wyłącznie skorelowany z samą definicją kłamstwa. Człowiek bombardowany sprzecznymi komunikatami przestaje weryfikować informacje, zaczyna kierować się emocjami albo plemienną lojalnością. Wierzę temu, kto jest po mojej stronie. W ten sposób społeczeństwo informacyjne zaczyna przekształcać się w społeczeństwo emocjonalnego plemienia. Każdy ma własne źródło prawne, własne autorytety, własne media. I właśnie tutaj sztuczna inteligencja może stać się niezwykle niebezpieczna, bo umożliwia produkowanie alternatywnych rzeczywistości na skalę masową. Już dziś istnieją kanały internetowe generowane niemal całkowicie automatycznie. AI tworzy scenariusze, głosy lektorskie, obrazy, muzykę, po prostu wszystko. Powstają tysiące filmów, których jedynym celem jest przyciągnięcie uwagi. Nie prawda, nie wiedza, ale właśnie ta uwaga. A uwaga jest dziś najcenniejszym zasobem świata cyfrowego. W jednej sytuacji szczególnie ważna staje się edukacja medialna, nie tylko techniczna, ale kulturowa. Musimy uczyć się rozpoznawać manipulacje, rozumieć mechanizmy działania, zadawać pytania o źródła informacji, bo przyszłość demokracji może zależeć właśnie od tej kompetencji, od umiejętności odróżnienia rzeczywistości od symulacji i może najważniejsze pytanie naszych czasów brzmi dziś nie czy to jest ciekawe, ale czy to jest prawdziwe?

Cześć, Sonarowicze, Radio Praga.pl, Ewelina Kotlicka i spróbujmy odpowiedzieć w dalszej części naszego spotkania na pytanie, co ta cyfrowa powódź robi z nami jako ludźmi? Bo bardzo często rozmawiamy o technologii, zapominając o psychice. A przecież każdy algorytm działa ostatecznie na człowieka, na jego emocje, na uwagę, na poczucie bezpieczeństwa. Żyjemy dziś w stanie takiej permanentnej stymulacji. Powiadomienia, krótkie filmy, komentarze, alerty, informacje o kryzysach, wojnach, aferach, konfliktach. No dużo tego jest, sami przyznacie. I nasz układ nerwowy praktycznie nigdy nie odpoczywa. Psychologowie coraz częściej mówią o zjawisku doomscrollingu, czyli takiego kompulsywnego przebijania negatywnych informacji. Im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym częściej sięgamy po telefon. A im częściej sięgamy po telefon, tym bardziej jesteśmy zdenerwowani. Jak słyszycie, ta pętla się po prostu zamyka. Takie nieskończone koło. Media społecznościowe zostały zaprojektowane tak, by utrzymać naszą uwagę jak najdłużej. Algorytmy analizują, przy czym się zatrzymujemy, a co porusza nas do tego, że wywołuje naszą reakcję pod postacią komentarza, udostępnienia, czy też kliknięcia tego kciuka w górę. Sztuczna inteligencja tylko wykorzystuje ten proces. Treści generowane przez AI są szybsze, tańsze i praktycznie nieograniczone. Można nimi zapełnić internet bez końca. Niektórzy badacze zaczynają używać określenia AI slop, czyli cyfrowa pułapka. Ogromna ilość automatycznie produkowanych treści o niskiej jakości, których celem jest wyłącznie zdobycie kliknięcia. I problem polega na tym, że ludzki mózg nie rozróżnia wartościowych od bezwartościowych bodźców, które perfekcyjnie są nam przekazywane przez te narzędzia. Każdy kolejny komunikat zabiera uwagę. Każdy kolejny obraz zużywa energię psychiczną. W efekcie coraz więcej ludzi doświadcza poczucia zmęczenia informacyjnego. Nie chodzi już o brak wiedzy, chodzi wręcz o jej nadmiar. Paradoksalnie, im więcej mamy informacji, tym trudniej zbudować nam sens. Socjolog Zygmunt Bauman pisał o płynnej nowoczesności, świecie niestabilnym, zmiennym i pozbawionym trwałych punktów odniesienia. Dziś ta płynność została jeszcze przyspieszona przez sztuczną inteligencję. Rzeczywistość zmienia się szybciej niż nasza zdolność do jej interpretowania. A kiedy człowiek nie nadąża za światem, pojawia się lęk. Widać to także w lokalnych społecznościach, gdzie coraz częściej wycofują się z dyskusji publicznych, rezygnują z komentowania. Nie chcą uczestniczyć w interakcjach konfliktowych, bo przestrzeń cyfrowa stała się wyczerpująca. Przestała być miejscem rozmowy, coraz częściej przypomina pole walki o uwagę. I właśnie tutaj pojawia się niezwykle ważne pytanie kulturowe. Czy technologia ma służyć człowiekowi, czy człowiek ma dostosować się do technologii? Bo jeśli całe nasze życie społeczne zostanie podporządkowane logice algorytmów, zaczniemy funkcjonować według zasad platformy, szybko, emocjonalnie, powierzchownie, bez refleksji. A przecież kultura potrzebuje czasu, potrzebuje ciszy, potrzebuje rozmowy. Tego może jednym z najważniejszych aktów oporu wobec cyfrowego chaosu jest dziś odzyskanie uwagi, wyłączenie powiadomień, czytanie długiego tekstu, spotkanie twarzą w twarz, rozmowa po prostu bez algorytmu pośredniczącego między ludźmi. Bo jeśli całkowicie oddamy nasze emocje platformom technologicznym, możemy utracić coś fundamentalnego, zdolność do bycia razem.

Na zakończenie dzisiejszego sonaru kultury spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, moim zdaniem najważniejsze. Czy można jeszcze odzyskać rzeczywistość w świecie syntetycznych treści? Bo nie chodzi przecież o technologiczną panikę. Sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Może pomagać w edukacji, medycynie, sztuce czy komunikacji. Tego także się nie bójmy i to należy podkreślać. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy technologia przestaje być narzędziem, a staje się środowiskiem dominującym nad relacjami społecznymi. Dziś coraz częściej żyjemy w kulturze permanentnej produkcji treści. Każdy musi publikować, do tego komentować dane treści. Wypadałoby też zareagować jakimś kciukiem w górę, żeby budować widoczność swoją w sieci. Ale jednocześnie coraz mniej czasu poświęcamy na realne doświadczanie świata. Antropolodzy kultury zwracają uwagę, że człowiek potrzebuje rytuału obecności, spotkań, wspólnego przeżywania, fizycznej wspólnoty. Internet miał łączyć ludzi. Tymczasem często produkuje samotność. Mamy tysiące kontaktów i coraz mniej relacji, setki komunikatów i mniej rozmowy. I bagatela, miliony obrazów i coraz mniej doświadczeń. W tym sensie kryzys informacyjny jest także kryzysem kultury, bo kultura to nie tylko produkcja znaków, to jest tworzenie znaczeń. I znaczenia nie rodzą się z automatycznej generacji treści. One rodzą się właśnie z tych spotkań międzyludzkich. Dlatego być może najważniejszym wyzwaniem XXI wieku będzie odbudowa zaufania. Do wielu aspektów, bo do informacji, mediów, instytucji, ale także moim zdaniem do samego siebie. Musimy nauczyć się funkcjonować w świecie, w którym nie wszystko, co widzimy, jest prawdziwe, ale jednocześnie nie możemy popaść w totalną paranoję, bo wtedy zwycięży cynizm. A społeczeństwo pozbawione zaufania rozpada się bardzo szybko. Potrzebujemy nowych kompetencji obywatelskich, jak wspomniana wcześniej, edukacja medialna, umiejętności weryfikowania źródeł, świadomość działania algorytmów, ale potrzebujemy też czegoś znacznie głębszego. Odwagi do bycia online, odwagi do wyłączenia tej technologii, która nas otacza, czyli do bycia w ciszy, ale też odwagi do myślenia poza natychmiastową reakcją. Bo być może największą rewolucją przyszłości nie będzie jeszcze szybsza sztuczna inteligencja, ale odzyskanie ludzkiej obecności. W świecie, który coraz bardziej przypomina automatyczną fabrykę bodźców, i może właśnie teraz warto zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy z drugim człowiekiem bez pośrednictwa ekranu? Kiedy ostatni raz mieliśmy pewność, że obraz, który oglądamy, przedstawia rzeczywistość? Albo na przykład, kiedy ostatni raz nie musieliśmy walczyć o uwagę? Być może przyszłość kultury rozstrzyga się właśnie tu i teraz. Nie w tych wyimaginowanych wielkich laboratoriach Doliny Krzemowej, w których pracują naukowcy nad AI, ale w codziennych decyzjach zwykłych ludzi. Czy wybiorą nadmiar bodźców, czy relacje? Czy wybiorą automatyczny szum, czy może właśnie obecność? To był Sonar Kultury w radiopraga.pl. Mówiła Ewelina Kotlicka i zostawiam Was z tymi kilkoma rozmyśleniami na dłużej. Słyszymy się oczywiście każdy czwartek o godzinie 19. Do usłyszenia. It's me.

Cześć i czołem. Diowis przed mikrofonem. Wiem doskonale, że część z Was dziś już na Mystic Festival, część korzysta z kolejnego długiego weekendu, ale my jak zawsze na posterunku i pogramy Wam pod te grille pierwsze wycieczki w pracy lub w domu. Parę dźwięków. Dziś moc atrakcji do 22. Zaczęliśmy od Death z albumu Spiritual Healing, co jest znakiem, że dziś wracamy do historii metalu na Florydzie i zajrzymy na trzecie, czwarte, a nawet drugie płyty death metalowych kapel z tego regionu. Ułożycie też, to taka nasza propozycja, ranking Waszych ulubionych death metalowych kapel z Florydy. Oprócz tego posłuchamy czeskoslowackich.

0: Radio Praga.
1: Wyłącznie na naszym profilu facebookowym, na osi czasu pod postem na samej górze, tam gdzie widnieje jak zwykle fantastyczna, barwna grafika Agnieszki z Edgy Graphics. No to o rankingu powiem nieco później, bo na pewno wpisujecie się teraz tam ochoczo w innych sprawach, a ja zapraszam w imieniu Ronwe do jęków skrypty.

Cześć, witam Was serdecznie w kolejnych jękach skrypty. Dzisiaj odcinek 110. Tak jak obiecałem w poprzednich jękach, będzie trochę death metalu, trochę war metalu, trochę black metalu. Zaczniemy od Amerykanów zespołu Peace Corps. Grindowo death metalowa ekipa, która powstała w 2020 roku i w tym roku też debiutowała epką Life Sentence. 3 lata później pełen album Over It, no i w tym roku również pełen album Precipice of Death. Przy czym no, panowie tutaj zawarli tylko 17 minut wściekłego, agresywnego grania, ale myślę, że przy takiej muzyce może to wystarczy, jeżeli uznajesz, że to pełen album, więc okej. My sobie posłuchamy z tego albumu numeru, który go zresztą promował, Heretical Opposition, także zapraszam od razu z grubej rury, ostry w pierdziel, Peace Corps, Heretical Opposition.

Peace Corps, Heretical Position. Myślę, że ten początek Was odpowiednio rozgrzał. Dalej jedziemy z ostrym graniem, może już nie tak brutalnym jak właśnie Peace Corps, natomiast również mocny strzał, czyli Plague.

Zespół z Anglii, wykonujący death metal i naprawdę interesujący death metal. Debiutują w tym roku epką Rotting Dimensions i myślę, że numery, które zawarli, czyli te 5 numerów na tym materiale, naprawdę dobrze się słucha. Jest to taki death metal, można by powiedzieć, że bardzo brytyjski, z różnymi dziwnymi wstawkami i elementami, które powodują, że nie jest to nudne granie. Ciekawa okładka, cóż mogę powiedzieć. Zapraszam Was do zapoznania się z tym. Także plek i numer pod tytułem Malediction. Chyba najlepszy, a może się dla mnie tylko najlepszy z tej epki. Plek i Malediction.

Black i Malediction, panowie z Anglii, szukajcie ich epki Rotting Dimensions. No a teraz, moi drodzy, co? Zawędrujemy do Grecji i w Grecji zespół Liturgy of Desecration. Zespół, który wykonuje no, taki black death metal, a to mówię w klimatach bardziej blasfemii. Może revenge momentami. Panowie powstali w 2016 roku, więc nie jest to już młoda kapela. Mają na swoim koncie trzy epki. Epkę And the Goat of Sodomy Commands z 2017 roku, Traverse the Threshold of Blasphemia z 2020 roku, Spiritual Anticosmic War Spells z 2023 roku i tegoroczny pełen album Eschatological Conflagration wydany przez naszą krajową Fallen Temple. Moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć, jeżeli kochacie dźwięki war metalowe, mówię, taki black death metal, połączenia klimatów revenge, blasfemii, czy też hiszpańskiej sceny Proclamation na przykład, no to ten materiał jest dla was i koniecznie powinniście się zainteresować i nabyć go z Fallen Temple. My sobie posłuchamy numeru Apocalyptic Triumph z tegoż albumu, także zapraszam was do zapoznania się Liturgy of Desecration i Apocalyptic Triumph.

Liturgy of Desecration, Apocalyptic Triumph. Przypominam, do zdobycia w naszej krajowej Fallen Temple, także warto się zapoznać, jeżeli lubicie takie granie. Na sam koniec trochę black metalu z Ameryki. Uonsket, przepraszam, to projekt pana, który powstał w 2021 roku. Oczywiście projekt, nie pan. Debiutował epką Forlat z 2022 roku i druga epka powstała w zeszłym roku, Reborn. No to jest rzecz, która mi trochę, może nawet nie tyle co umknęła, miałem przygotowaną, ale po prostu gdzieś zagubiła mi się i nie zdążyłem jej puścić w zeszłym roku. Materiał wydany przez Signal Rex, która wydaje między innymi polski Bezkres i wydawała Toy Felsberg. Cóż, mamy tutaj do czynienia naprawdę z fajnym, nie lubię tego zaraz, interesującym black metalem, który zresztą za chwilę posłuchacie, także jeżeli lubicie podziemne klimaty, to na pewno wam się to spodoba i przypadnie do gustu. Czułość tutaj Norwegię także starą, więc jest nieźle. Posłuchamy sobie numeru Reborn of Black Raven's Blood. Uonsket. Ja na dzisiaj z wami się żegnam. Do usłyszenia w dalszej części audycji. A za tydzień, co ja tam mam dla was za tydzień? Za tydzień to ja mam wam bardzo fajny split, który niedługo, czy już nawet chyba wyszedł, się ukaże. Trochę będzie pewnie grindu, będzie heavy metalu takiego z straszem, więc będzie ciekawie. Uonsket, Reborn of Black Raven's Blood. Trzymajcie się, cześć!

Jęki, skrypty powrócą za tydzień i za dwa, a my tymczasem w podziemiu zostajemy, bo po raz wtóry kilka słów należy się drugiemu numerowi Loch Zinowi tworzonemu przez młodych ludzi Beryda, Kurem Karmeruka i Wernę. Zin wydany w drukowanej formie, w formacie zeszytowym, może się kojarzyć ze starymi zinami. Jest nawet czcionka maszyny do pisania, ale jest też dawka odpowiedniego humoru, no i pewien koncept przewijający się przez cały numer, ręczne grafiki, dużo różnorodnych tekstów, wywiadów, recenzji, artykułów i relacji z koncertów. Mnie zaskoczył tekst relacji z koncertu Jethro Tull, bo myślałem, że dla ludzi urodzonych po 2000 roku ten zespół to jakiś totalny relikt. Ale to tylko świadczy, że tworzący Loch Zin mają otwarte głowy, otwarte uszy i tak trzymać. W numerze drugim między innymi wywiad z heavy metalowcami ze Śląska, zespołem X Crazy. Od 15 lat grają klasyczne heavy. Dziś Ronwe zapodał już jeden taki numer, Heavy Speed Thrash Metalowe w jękach skrypty. To ja dołożę w związku z prezentacją Loch Zin, ten zespół, który był odpytywany na łamach tego periodyku. X Crazy zaprezentuje się z ich ostatniej, jak na razie pełnej płyty sprzed ponad 2 lat. Numer nosi tytuł Creatures on the Hunt.

Teraz do wygrania numer drugi Loch Zin, a numer kopii to 57. Pytanie konkursowe dotyczy przed chwilą słuchanego przez nas wspólnie zespołu X Crazy. Otóż w zeszłym roku grupa ta zagrała na kilku zagranicznych festiwalach. Proszę podać nazwy co najmniej dwóch festiwali, na których X Crazy zagrało w ubiegłym roku, i dotyczy to oczywiście festiwali zagranicznych poza granicami naszego kraju. Odpowiedzi wpisujcie na naszym profilu facebookowym Metalowy Archeolog Muzyczny pod postem o samej górze pod grafiką Edgy Graphics. Pierwsza osoba wygra egzemplarz Loch Zin. Jest tam nawet karteczka specjalna dla zwycięzcy, także warto wziąć udział w tym konkursie. No a my tymczasem wracamy do historii metalu na Florydzie. Od razu powiem, że dzisiaj układacie ranking swoich ulubionych kapel z Florydy i proszę wpisywać tam, gdzie wpisujecie odpowiedzi na konkursy, tam, gdzie się z nami witacie, tam, gdzie się dzielicie różnymi sprawami, wpisujcie nazwy trzech ulubionych kapel death metalowych z Florydy. Taki ranking będziemy układać podczas dzisiejszej audycji. Zobaczymy, może na dzisiejszej się nie skończy, ale wpisujcie trzy nazwy swoich ulubionych kapel death metalowych z Florydy. Będą też nagrody. No a my wracamy na Florydę, do historii metalu. Dla wielu najważniejszą płytą death jest Scream Bloody Gore, dla innych Leprosy, ewentualnie Spiritual Healing, ale to na Human z 1991 roku zebrał się chyba najmocniejszy skład zespołu death w historii. Obok Chucka Schuldinera, Paul Masvidal na gitarze, to muzyk zespołu Cynic, Shawn Reinert na bębnach, również wywodzący się z tej formacji, a na basie fantastyczny muzyk Steve DiGiorgio, który wcześniej grał w Seides, później w niezliczonej ilości projektów, zespołów nie tylko metalowych, ale też progresywnych. No i teraz z tej niezapomnianej płyty Human z 91 roku posłuchamy tego chyba najbardziej charakterystycznego utworu, określonego wideoklipem często odtwarzanym w Headbangers Ball w MTV lata temu. Lack of Comprehension.

0: Przypominam oczywiście o rankingu, który układacie, wpisując trzy swoje ulubione kapele death metalowe z Florydy, Ever. My będziemy to zliczać i zobaczymy, może dzisiaj się nie zakończy układanie tego rankingu, ale zapraszamy, wpisujcie tam, gdzie wpisujecie komentarze, odpowiedzi na konkursy i tak dalej. W 1991 roku ukazała się też druga, moim zdaniem, genialna po dziś dzień płyta innej floryckiej kapeli Atheist, Unquestionable Presence. To krążek, który brzmi znacznie lepiej od debiutu Piece of Time, chociaż uwielbiam i tamten. No i niestety położyła się na niej cieniem sytuacja z tragicznym wypadkiem samochodowym fantastycznego basisty Rogera Patersona, który zginął w tymże przed wydaniem tej wspomnianej płyty Unquestionable Presence. No i ku pamięci Rogera Patersona, też wspominając dawne czasy na Florydzie, posłuchajmy numeru tytułowego z tej płyty Atheist.
1: Hello, this is Kelly Schaefer from Atheist, and you are listening to Metal Music Archaeology on Radio Praga. Cheers.

0: historii metalu na Florydzie jeszcze dziś wrócimy. Ja przypominam oczywiście o nieustającym rankingu, który układacie ulubionych zespołów death metalowych z Florydy. Podajecie trzy nazwy swoich ulubionych kapel z tego stanu USA w komentarzach pod postem, tam gdzie się wpisujecie podczas trwania dzisiejszego programu. A na kolejny punkt programu zapraszają dobry wojak Szwejk, Pat i Mat oraz Krecik.
1: Tak Szwejku, gdzie jste?
2: Posłusznie hlasím, že jsem zde.

0: Frescos Slovenska Hudba.
1: Maniac Butcher, zespół kultowy w Czechach, o czym przekonałem się będąc na festiwalu Silesian Open Air w Opawie w 2000 roku bodajże to było, gdzie na ich koncercie po prostu było totalne szaleństwo. Zespół powstał w 1992 roku. Działał z przerwami do 2002, a potem od 2009 do 2015 roku. Mają na swoim koncie dwie demówki, Immortal Death z 93 roku i Incapable Carrion z 94. Później były dwa splity w 95 roku, no i debiutancki album w 95 roku Barbarians, gdzie panowie sobie jadą na koniach na okładce. Kolejny album to jest w 96 roku Lucan Antichrist. Później jest koncertówka w 97 roku. Kwerstrep, trzeci album w 97. Cerna Krew z 98 roku i w zasadzie to jest materiał, którego poznałem, Maniac Butcher. Mam nawet go na kasecie. Udało się go dorwać. Także, no może jakoś nie jest powalająca, ale to było takie granie zdecydowanie w klimatach, bym powiedział, gorgorod. Następny album to jest Invest w 99 roku. W międzyczasie jeszcze były dwa splity. Epitaph, The Final Onslaught of Maniac Butcher w 2000 roku. Później były kompilacje różnego rodzaju, koncertówka, epka The Beast 2, Tichtitia Led w 2006 roku. No i ostatni album w 2010 roku, Massacre. Jeszcze potem była epka Metal From Hell w 2012. I to jest jakby wszystko, co wydał Maniac Butcher. Cóż, my sobie posłuchamy z albumu, dzięki którym poznałem ten zespół i w zasadzie poznałem go poprzez koncertówkę, ale też wtedy nabyłem tą kasetę. Czerna Krew i posłuchamy numeru, który otwiera ten materiał. Luża okolni, chatra wseobecna, jakość i weśkera, hamrat niepotrzebna. Maniac Butcher i numer, który przed chwilą wam, tytuł numeru, który wam zaprezentowałem z albumu Czerna Krew.

O ile Maniac Butcher to zacna, ale jednak mimo wszystko jedna z wielu kapel w Czechach, to kolejna, czyli Root, miała tam status porównywalny do naszego Kata. Działali od 1988 roku, łączyli w swojej muzyce elementy pierwszej fali black metalu i klasycznego heavy metalu, a przede wszystkim mieli, wciąż mają charyzmatycznego wokalistę Big Bossa, a do 2004 roku był w składzie świetny gitarzysta i kompozytor Blackosz. Ja dziś przypomnę, właściwie zaproponuję utwór ze znakomitej płyty Madness of the Graves z 2003 roku, czyli nie z początkowej działalności zespołu. Do tej pewnie jeszcze sięgniemy w przyszłości, ale jest pewna historia, która się wiąże z albumem Madness of the Graves, o czym powiem za kilka minut, a teraz posłuchamy numeru Talking Bones, The Story of Legacy i Root.

0: ta historia związana z albumem Madness of the Graves grupy Root jest krótka. Otóż odnalazłem jakimś cudem egzemplarz tejże płyty i oddam go osobie, która jako pierwsza poda nazwę znanego, bardzo znanego zespołu z bardzo zachodniej Europy, który często przyznawał w wywiadach, że Root jest ich jedną z głównych inspiracji. To pierwsza część tego konkursowego zadania, a ponadto podajcie jeszcze na jakiej płycie polskiego zespołu w pewnym coverze gościnnie zaprezentował się wokalista Big Boss z zespołu Root. Proszę o podanie zespołu, który bardzo często przyznawał w wywiadach, że Root jest jedną z ich głównych inspiracji. Chodzi o bardzo znany zespół z bardzo zachodniej części Europy. A druga część zadania konkursowego to na jakiej płycie polskiego zespołu gościnnie wystąpił w pewnym coverze Big Boss z zespołu Root. Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, na to zadanie, to wpisujcie na naszym profilu facebookowym pod grafiką Edgy Graphics, pod postem na samej górze. A pierwsza osoba oczywiście wygra ten cudownie odnaleziony przeze mnie egzemplarz Madness of the Graves z zespołu Root. No a z Czech wracamy teraz ponownie na Florydę i teraz parę słów o dwóch wielkich płytach powie Ronwe.
1: Cykl, który zaproponował Wojtek, a mianowicie Floryda. Nie ukrywam, że należy do moich ulubionych, bo dzisiaj porozmawiamy o absolutnie doskonałej płycie death metalowej jednego z najbardziej wybitnych zespołów w tym gatunku, czyli Morbid Angel, i o fantastycznej płycie Covenant, mojej ulubionej notabene. Albumie, który, no trzeba powiedzieć sobie wprost, wyniósł death metal na salony. Przede wszystkim wydanie w Nowej Europie Erake, oczywiście, natomiast w Stanach Giant Records. Album, który z tego, co media podają, rozszedł się w około 130 tysiącach egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, więc to jest naprawdę duży sukces. Produkcja miażdżąca, płyta nagrana w Morrisound, ale była miksowana u Fleminga Rasmussena w Kopenhadze. Wiadomo, Fleming zajmował się wcześniej Metallicą. Do tego dwa teledyski, Rapture i God of Emptiness. No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, to był naprawdę duży skok, jeśli chodzi o death metal w 1993 roku. Mnie totalnie zafascynowała okładka notabene przedstawiająca prawdziwy pakt z diabłem z bodajże XVII wieku. No, trzeba powiedzieć, że na młodym człowieku robiło to wrażenie. Muzyka wydawała mi się wtedy totalnie po prostu jeszcze przytłaczająca, ale było coś w niej absolutnie, co mnie fascynowało i wiele lat spędziłem na tym, żeby tą płytę poznać. Czy ją znam dzisiaj w szerszych dusz, tego nie wiem, natomiast na pewno ją wiele, wiele, wiele, wiele razy przesłuchałem. My sobie posłuchamy, nie będę oryginalny, pewnie powinienem puścić coś mniej znanego z tej płyty, natomiast w sumie mam to gdzieś, bo numer, który wam zaprezentuję, jest absolutnie moim top numerów death metalowych i pewnie w pierwszej trójce mógłby się znaleźć, a mianowicie Rapture. I powiedzmy sobie szczerze, ten numer od razu zwiastuje, że z tą płytą nadciąga apokalipsa. No, taki otwieracz to jest po prostu kosmos. Także przed wami Rapture i nieodżałowany Morbid Angel.

behind the wheel. Why won't the back

0: Radio Praga.
1: Po pierwszych dwóch albumach trudno było nie mieć oczekiwań. Pamiętam, jak w Metal Hammerze ukazała się pierwsze co to okładka. I to ta ocenzurowana, to już zwiastowało, że naprawdę będzie mocna rzecz. No później oryginalny obrazek, trochę gorowy powiedziałbym. Powiem szczerze, nie robił chyba już takiego wrażenia jak ten, który był pod tym prześcieradłem, gdzie tam ta tajemnica i tak dalej. Wiadomo, co tam leżało. Album, no na pewno inny niż pierwsze dwa albumy, ale no cóż, no bardzo dobrze, no w końcu umówmy się, ale panowie musieli się rozwijać. Jest takim pomostem pomiędzy Legion a następnym albumem. 95 rok, więc dla niektórych jest ostatni świetny album zespołu, natomiast no ja jeszcze lubię zdecydowanie Serpents of the Light. Ale wróćmy do Once Upon the Cross. W albumie są dwa fragmenty sampli z Ostatniego Kuszenia Chrystusa. Album jest troszeczkę wolniejszy na pewno niż Legion. Ma parę świetnych numerów, choćby Once Upon the Cross otwierający, czy Christ Denied, When Certain Rules in His World. Behind the Light to Shelter Eyes. No jest tego, w zasadzie cały album jest to 30 minut, to jest naprawdę mocnej rzeźni. My sobie posłuchamy z tego albumu numeru Trick or Betrayed. I cóż, Deicide przed wami.
2: I'm not the Messiah.

jeszcze oczywiście nie koniec naszej wędrówki po historii metalu na Florydzie. Powrócimy w kolejnych wydaniach Metalowej Archeologii Muzycznej. A teraz przechodzimy do Green Sektora i w końcu zaglądamy na nasze krajowe podwórko.

0: Gdzieś już byliśmy w 1991 roku za sprawą armów The Afflatus, jednak my przenosimy się do naszego kraju i w ramach dziejów Grindcora jesteśmy w Białymstoku, gdzie rok wcześniej, w 1990 roku, na gruzach formacji Front Terror powstała jedna z najważniejszych grindowych kapel na świecie, a mianowicie Death Infection. We wspomnianym 91 roku, w ciągu 2 zaledwie dni, nagrali w Białymstoku pierwsze demo zatytułowane World Full of Remains. Na bębnach grał nieżyjący już Cyjan, na basie Gołąb, na gitarze Mały, a gardło zdzierał i szarpał struny Kelner. Z tego demo, World Full of Remains, posłuchamy teraz dwóch nasączonych jeszcze mocno death metalem cięć i będą to Day of Decay i Maggots in Your Flesh, Death Infection.
1: Yeah.

Oh, my God.

Every person,

Dziś w lesie zespół mega enigmatyczny. Zespół, który nagrał materiał, demo. Natomiast to demo nigdy, przynajmniej do tej pory, jak dotąd nie ujrzało światła dziennego poza kilkoma osobami, którym zostało ono jakby zaprezentowane. Zespół Burning. Zespół Burning nagrał materiał czteroutworowy i grali taki black metal, gdzieś tam może delikatnie z industrialem, może trochę takich jakichś atmosferycznych klimatów klawiszowych. No ale generalnie było to bardziej właśnie zbliżone do, pewnie do Mysticum, przynajmniej tak próbowano. No i powiem wam, że jest to naprawdę kawał fajnego grania. Mam nadzieję, że może kiedyś muzycy postanowią to jednak wydać. Jednego z nich znam, więc będę go starał się nakłaniać. My sobie posłuchamy numeru Nothing Else Reality Part 1 i przed wami enigmatyczny zespół z Wrocławia Burning.

0: Przed chwilą niezwykłego rara zaprezentował w lesie Ronwę. Ze stałych punktów programu została nam jeszcze puszka Pandory, dziś podwójna. Zanim to jednak nastąpi, kilka słów o naszych ubiegłorocznych gościach na żywo, dwóch Marcinach ze Stołecznego i Sigim. Otóż w maju tego roku ukazał się nakładem Black Flame Rebellion na winylu pierwszy pełny album Isigim, Ains of Or, oryginalnie wydany w 1994 roku. To materiał, jak zapewne wiecie, pionierski, jak chodzi o doom metal w swojej najbardziej ponurej formie w naszym kraju. To wydanie zawiera też 20-stronicowego zina z archiwalnymi zdjęciami i obszernym wywiadem przeprowadzonym z muzykami Sigim przez Michała Kraszewskiego, kiedyś działającego pod szyldem Vox Mortis i nową Vox Mortis. Ten materiał, Ains of Or, jak pewnie wiecie, zmasterował legendarny Robert Brylewski, producent, muzyk, grający m.in. w Izraelu, w Brygadzie Kryzys i niejako w hołdzie dla mistrza Essigim nagrało niedawno swoją wersję utworu Nie ma nic Brygady Kryzys. A że wczoraj minęło 8 lat od śmierci Roberta Brylewskiego, to dziś z dużą satysfakcją zaprezentujemy w audycji nieco odmienne dźwięki niż w poprzednich częściach tego programu i Sigim nie ma nic.
1: Pozdrowienia od zespołu ISIG dla Radia Plaga i wszystkich słuchaczy.
2: Dobrego odbioru i jak najlepszej muzyki. Trzymajcie się.

0: Mroczna strefa. Sektor Puszka Pandory. Muzyka dziwna i eksperymentalna.
1: Nie mogłem sobie odmówić przyjemności wyemitowania tego staryńkiego dżingla popełnionego przez LS Sui Generis Umbra, choć dzisiejsze nagrania, tak ode mnie, jak i od Smrtana w ramach Puszki Pandory, jak najbardziej nowe. Ode mnie niezwykła postać w masce, pionier Dungeon Synthu, człowiek nie obawiający się łamania pewnych granic muzycznych, czyli w jednym słowie Mortis. Nowy album Ghosts of Europa wzbudzi pewnie wiele dyskusji, ale od albumu Stargate sprzed ponad ćwierć wieku Mortis idzie swoją drogą gdzieś na skraju muzyki elektronicznej, industrialnej, jakkolwiek ją zwać, to wciąż niezwykle mroczny, niezwykle barwny Mortis. No i posłuchamy teraz tak zupełnie z innej beczki utworu tytułowego w ramach Puszki Pandory, Ghosts of Europa i Mortis.
2: Hey, this is Morris. You're listening to Metal Music Archaeology at Radio Praga.

I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy do dzisiejszej audycji. Jeszcze oczywiście część druga Puszki Pandory i Smrtan. My przypominamy oczywiście o rankingu na wasze ulubione zespoły death metalowe z Florydy. Wybieracie trzy i wpisujecie w komentarzach. My poinformujemy oczywiście na naszym profilu facebookowym, co się dalej będzie działo z tym konkursem. Może damy szansę jednak tym, których nie ma dzisiaj, bo są na Mystiku, gdzieś tam na wyjazdach. Tak więc obserwujcie nasz profil facebookowy Metalowej Archeologii Muzycznej. Dziękujemy serdecznie za dziś, za wszelkie wpisy, komentarze, za to, że byliście razem z nami. No i cóż, zapraszamy za tydzień, 11 czerwca, w programie między innymi oprócz stałych punktów programu i niespodzianek, także 51. premierowa korespondencja Kurta Kapolo z archiwalnymi materiałami radiowymi Ryłkołaka. Tak więc słyszymy się za tydzień, udanego tygodnia Wam życzymy, dużo, dużo zdrówka, no i Smrtana jeszcze na koniec z czymś nowym wyskoczy. Trzymajcie się! Hej!

Dobry wieczór. Dobija 22, odbija z kolei wieko puszki Pandory. Choć dziś raczej nie po to, by grzebać w poszukiwaniu staroci, jak na audycję z archeologią w nazwie przystało. Raczej włożymy na sam wierzch jakąś nowość. Nowość, która pokazuje nam, jak bardzo szerokim pojęciem jest teraz Dungeon Synth, do którego nie tylko wrzuca się już wszystko, co wychodzi z klawiszy i z samplerów, a nie jest disco, choć w sumie niektóre nagrania Niemców z Gilgaret mogłyby skłonić nas tu do polemicznych rozważań, ale i bardziej chyba identyfikuje pod kątem klimatu i otoczki niż samej klasyfikacji dźwięków. Amerykańska Realm and Ritual wydała oto pierwszy po 6 latach album Wooded Memory pod tytułem Escape to Fantasy. Kolejna rzecz warta odnotowania, że w branży, stylu raczej, w którym większość zawodników jest w stanie płodzić po 3, 4, 6 albumów na rok, wciąż zdarzają się tacy, którzy dawkują jeden album co kilka lat. Wracając jednak do samego wydawnictwa, żeby już nie przedłużać. Jest mocno retro, mocno elektronicznie, mocno nostalgicznie, poniekąd ambientowo. Całymi momentami odnoszę wrażenie pewnej, jakby to powiedzieć, kompatybilności dusz z niejakim panem Janem Hammerem. Tak, właśnie tym od Policjantów z Miami. Czyli nie tylko tego słynnego Crackheads Dam, ale tych wszystkich klawiszowych oldschoolowych kawałków typu Taps and Valerie czy The Trial. Nie ma mowy o zżynie oczywiście, ale zgodność klimatyczna, oj, jak najbardziej. Przyznam, że takiego rozpączkowania, rozpłaszczenia kierunkowego się po tym stylu nie spodziewałem. Ale może to i dobrze. Posłuchajcie zresztą tytułowego kawałka i pomyślcie w międzyczasie, że to jest wciąż gatunek muzyczny, o którym wiele osób mówi, że wyewoluował gdzieś naokoło z black metalu.

Please welcome home. Who are they? Who?

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

damn straight. She was wild.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Radio Praga.

tymczasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle na smak. Trzeba mieć tylko

mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat.

czas oddania słowa. Jestem spoko kolesiem, co dobre słowo niesie, jak dobry wujek, nim obdarowuje. Nie kolor.

0: czwartki o 20:00 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga. Radio Praga.